0: audycja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
1: Hi everybody, I'm Giovanna Tiamat.
2: We are Das Ich.
3: Hello everyone, it's from Moonspell.
4: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
5: Rock gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście!

0: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście!
1: To jest Głowa do Góry z Akademickim Radiem Centrum.

Dzień dobry, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 7. Przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na czwartkowe Głowa do Góry. Powiemy sobie o bardzo nietypowym budziku na Islandii, który budzi ludzi na przepiękny pokaz zorzy polarnej, a także usłyszymy historię ratowania męża na miarę dobrego kina. Akcji The Cure i Wrong Number już teraz na 98,2 FM.

Lady Punk i kryzysowa narzeczona już za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. 13 minut po godzinie 7 zerkamy na naszą kartkę z kalendarza. A przed nami dość nietusinkowy duet. 8 październik to Światowy Dzień Ośmiornicy i Światowy Dzień Wzroku. Ośmiornica ma 8 ramion, 3 serca, no i nie ma problemu z tym, żeby jednocześnie robić kilka rzeczy na raz. Za to człowiek ma 2 ręce i czasem nie wiadomo, w co te ręce włożyć. No a co do wzroku, niby taki oczywisty, dopóki nie trzeba znaleźć czegoś, co leży centralnie przed nami. Albo lepiej, bawimy się w pana Hilarego i szukamy okularów. Wiadomo, gdzie one się później znajdują. Z porad wzrokowych mogę tylko dodać, aby widzieć wszystko to, co trzeba. I trochę mniej tego, czego nie trzeba. A do tej kategorii zaliczy chociażby kurz na półce albo tą jedną miskę w zlewie.

A Kind of Magic za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum, na zegarach godzina 7.23. Zaglądamy do lokalnej prasy i temat, który w kontekście tego, co ostatnio dzieje się na kolei, brzmi szczególnie interesująco. W Lublinie maszyniści szkolą się na symulatorze. I nie chodzi tutaj oczywiście o samojeżdżenie pociągiem, bo właśnie na tym symulatorze można odtworzyć przeróżne, nietypowe sytuacje. Coś może pójść nie tak i wtedy można zareagować, sprawdzić, co zadziałało, a co nie. No i przede wszystkim można to wszystko zrobić bez prawdziwego pociągu, bez prawdziwych pasażerów, no i bez prawdziwych nerwów. Awaria, nagłe zagrożenie, coś nieprzewidzianego na torach. Tutaj można to przećwiczyć, omówić i spróbować jeszcze raz. A czego konkretnie uczą się maszyniści i jak wygląda takie szkolenie? Zajrzyjcie do całego tekstu Kuriera Lubelskiego, w którym znajdziecie więcej szczegółów, a także znajdziecie zdjęcia z tego dość nietypowego pociągu, który nigdzie nie jedzie.

0: Na zegarach wybiła nam godzina 7:29. Wrzucamy bieg i wyruszamy na drogi Lublina. Korka możecie spodziewać się na ulicy Wojciechowskiej w kierunku ulicy Morwowej. Podobna sytuacja ma się także na ulicy Wileńskiej w stronę ronda nauczycieli tajnego nauczania. Z tego co tutaj patrzę, korkuje się także w rejonach ulicy Wyścigowej i ulicy Krańcowej, więc jeśli jesteście w stanie, postarajcie się obierać inne drogi. Jeśli wy sami natraficie na jakiś korek, wypadek drogowy, dajcie nam koniecznie znać na 515 515 982, a my przekażemy to dalej.
1: Nie twórz korków, przesiądź się do komunikacji miejskiej.
2: Autopromocja. Poranna rozmowa Radia Centrum.
3: Aktualne tematy, interesujące rozmowy i spojrzenie, które wykracza poza nagłówki.
2: Wszystko, co dzieje się w lokalnej społeczności, w polityce, sporcie
3: i kulturze.
2: Zacznij dzień od rozmowy, która ma znaczenie. Poranna rozmowa Radia Centrum od poniedziałku do piątku po godzinie 8.
3: Słuchaj również na Centrum FM oraz w serwisach podcastowych.
1: Autopromocja.
4: Radio Centrum. Najwięcej roka w mieście.

Check My Brain i Alice in Chains za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Na zegarach godzina 7:41. Przed wami historia, która na spokojnie zasługiwałaby na całkiem dobrą produkcję filmową. Francja. Jeszcze przed 2000 rokiem pewna kobieta postanowiła wyciągnąć męża z więzienia. No i nie wybiera tutaj oczywiście najprostszej drogi. Przez kilka miesięcy uczy się latać helikopterem. Zdobywa nawet licencję pilota, wypożycza śmigłowiec i rusza na odsiecz mężowi. A żeby było ciekawiej, mąż nie siedział w sumie tak bezczynnie. Plan ucieczki dostawał w poszczególnych wiadomościach ukrytych w smakołykach przynoszonych z domu. Inni dostawali paczkę jedzenia, a on dostawał jednocześnie i deser, i instrukcję obsługi całej tej operacji. No i w końcu kobieta pojawia się z tym helikopterem nad więzieniem. No i tu kolejny element całej historii. Strażnicy. Strażnicy zostali zmyleni fałszywymi granatami, tyle że nie były to jakieś bardzo nowoczesne atrapy. Zacznie coś lepszego. Pomalowane na zielono pomarańcze. A jednak kobieta dobrze sobie wymyśliła taktykę. Później kobieta zrzuca linę, mąż po niej się wydostaje i oboje odlatują. Można powiedzieć, plan idealny, a do tego jakie romantyczne zakończenie. No prawie, bo ich wolność trwała zaledwie kilka miesięcy, a bo pod koniec roku policja ich dopadła. Trzeba przyznać jedno, jeśli ktoś powiedziałby wam, że zna kogoś, kto przez kilka miesięcy uczy się latać helikopterem tylko po to, żeby zrobić coś takiego, no mógłby ktoś powiedzieć, że mamy nie po kolei w głowie, nawet bym powiedział, a jednak prawdziwy bohater wcale nie nosi peleryny, bo prawdziwy bohater wyrabia sobie licencję na pilota.

za nami na 98,2 FM. 10 minut do godziny 8 nam pozostało. Przed wami całkiem niezła usługa hotelowa. Słuchajcie, na Islandii w niektórych hotelach przed snem można wcisnąć taki specjalny przycisk i poprosić obsługę, żeby obudziła nas, jeżeli w nocy pojawi się zorza polarna. I tylko wyobraźcie sobie taki telefon gdzieś o tej drugiej, trzeciej w nocy. Dobry wieczór, przepraszamy, że budzimy, ale już się pojawiła zorza. No i co robicie? Oczywiście, że wstajecie. To chyba, tak myślę, jedyna pobudka, przy której człowiek nie miałby ochoty rzucić telefonu gdzieś w pierwszy lepszy kąt. Jeszcze tylko szybko znaleźć jakieś spodnie, kurtkę, jakieś buty. No i już stoimy na dworze w środku nocy, patrzymy na niebo. Swoją drogą bardzo ciekawa rzecz, bo na co dzień marzymy o takim hotelu, w którym nikt nas nie będzie budził i odpoczniemy. A na Islandii płacimy nie dość, że za pokój, to jeszcze za prośbę, żeby nas obudzono w nocy na taki piękny pokaz. Ale myślę, że cena jest tego warta.

0: Na zegarach właśnie nam wybija 8 rano. To czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum, na które już teraz zaprasza Maria Monsior.
1: Ile zapłacimy za tankowanie? O szczegółach za chwilę. Powiemy także o zbliżających się utrudnieniach w ruchu. Rozpoczynamy od informacji dla kierowców. Ile zapłacimy dzisiaj na stacji benzynowej? Jak wynika z wczorajszego obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98 7,71 zł, a oleju napędowego 7,74 zł. Oznacza to, że ceny wszystkich paliw są niższe niż wczoraj. Stacjom, które zdecydują się sprzedawać drożej, grozi kara do 1 miliona złotych. Przypomnijmy, że jest to element trzeciej odsłony obowiązującego od weekendu pakietu ceny paliwa niżej. Ma on obowiązywać do końca tego roku. Wielkimi krokami zbliża się bieg Solidarności Lubelski Lipiec 1980. To tradycja nierozerwalna od 33 lat. W tę sobotę Lublin po raz kolejny stanie się areną wydarzenia sportowego, które łączy rywalizację, promocję aktywności fizycznej oraz pamięć o historycznych momentach ważnych dla współczesnej Polski. W związku z tym będą występowały utrudnienia w ruchu. Więcej o tym mówi Monika Białach z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Lublinie.
2: Z uwagi na organizację 33 biegu Solidarności w dniu 10 października, czyli w sobotę, w godzinach od 10.30 do godziny 13.00 linia numer 13 zostaje skierowana na objazd. Trasa objazdu w kierunku osiedle Poręba biegnie przez dworzec Lublin, ulicę Krochmalną i ulicę Jana Pawła II, natomiast w kierunku ulicy Nasturcjowej trasa przejazdu pozostaje bez zmian.
1: Organizatorzy zapraszają zawodników, szkoły, rodziny oraz mieszkańców Lublina i regionu do udziału w wydarzeniu i wspólnego kibicowania biegaczom. Szczegółowe informacje dotyczące wydarzenia dostępne są na stronie solidarnoćlublin.pl. A już teraz zapraszamy na poranną rozmowę Radia Centrum. Dzisiejsze spotkanie poprowadzi Ignacy Chodowski. Oddaję głos do studia.
3: Poranna rozmowa Radia Centrum.
0: Moim dzisiejszym gościem jest Nikola Szymura, twórczyni projektu Get Yoga. Mogą się Państwo zatem już domyślić, że dzisiejszego poranka będziemy trochę rozmawiać o jodze. Jak w ogóle się zaczęła Twoja przygoda z jogą? Bo jest to z jednej strony bardzo popularna dyscyplina, która jest w naszym kraju coraz bardziej popularna przez różnego rodzaju, powiem tak kolokwialnie, udziwnienia. Papi yoga, yoga połączona z piciem kawy czy maczy. A na czym polega tak naprawdę yoga?
4: No jak raczej yoga to nie jest sport. Joga wywodzi się z filozofii przede wszystkim, Indii. Joga tak naprawdę jest filozofią, a sportem nie można jej nazwać, ponieważ wchodzi tam w grę i oddech, i umysł, i ruch. Pamiętajmy też, że XXX lat temu joga nie była tylko i wyłącznie asanami. Asanami nazywamy pozycję w jodze, czyli ruch, prawda? Przede wszystkim była to właśnie medytacja, był to czas spędzony taki sam ze sobą, w ciszy. Dopiero gdzieś tam później zaczęły pojawiać się te asany, właśnie ruch. No i teraz w obecnych czasach coraz mniej jest tej filozofii, coraz mniej jest trochę tego uduchowienia, bo mam wrażenie, że ludzie lub może ogólnie społeczeństwo po prostu boi się tego słowa uduchowienie, ale źle się nam to kojarzy, a czasem to po prostu jest tylko i wyłącznie o wartościach, które my nosimy w sobie. Praktyka jogi poprzez właśnie ruch, oddech, poprzez taki czas spędzony ze sobą, z dojściem do siebie, co tam w duszy gra głęboko. Każdy z nas ma duszę, nie? Oczywiście jest to niewidzialne, nie? Ale nie jest to nic, czego trzeba się bać, nie jest to nic,

0: ten świat jogi weszłam. Weszłam w ten świat tak, że bolały mnie plecy i wydałam bardzo dużo pieniędzy, jeszcze wtedy mieszkając w Londynie, wydałam bardzo dużo pieniędzy na kręglarza. I chodziłam do niego regularnie, 3 razy na tydzień, wydając za każdą wizytę jakieś 60 funtów, więc w skali miesiąca, a później 3 i 6 miesięcy uzbierała się dobra suma. No i nigdy mi to nie pomogło. Wtedy grałam w piłkę ręczną i też bardzo dużo pracowałam przy komputerze. No i zła postawa po prostu przy tym komputerze, 8 godzin przed ekranem, spowodowała, że te plecy zaczęły boleć, bo nigdy nie były w takiej pozycji. Nie? Zawsze okej, no gdzieś tam w szkole, wiadomo. I tak pojechałam na wakacje do Chorwacji, do Puli. Tam był nowo otwarty taki resort, powiedzmy, gdzie pani prowadziła zajęcia jogi. Że był to off-season, no to już nie było ludzi i zapytała nas, to może jaką chcecie jogę, to ja wam taką poprowadzę. No i ja powiedziałam, bolą mnie plecy. No i ta babka, jakbym pamiętała jej imię, to bym ją serdecznie pozdrowiła, po prostu spowodowała, że po tej sesji ból minął, przynajmniej na jakieś 2-3 dni. Teraz już wiem, że oczywiście było to też spowodowane tym, że miałam przerwę, że ciało się zrelaksowało. Jakby teraz już patrzę na ciało bardziej holistycznie, wiem, jakie rzeczy, na przykład sen, mogą wpłynąć na naszą dyspozycję danego dnia, na to, jak się czujemy, nie tylko mentalnie, ale przede wszystkim też fizycznie. No i tak się zaczęła ta przygoda. Gdzieś tam zaczęłam zgłębiać swoją wiedzę na temat jogi i na koniec zrobiłam pierwszy kurs, teraz niedawno drugi kurs i tak to właśnie wyszło.
1: Czyli wracając też do tematu tych popularnych obecnie udziwnień w jodze, między innymi dodawanie jakichś bodźców, to chyba przeszkadza, jak opowiadasz o tym, że jednak jest to kwestia wyciszenia, kwestia jednak znalezienia tej siły w sobie. Tak. No to chyba takie bodźce jak przytulanie, czy lizanie przez jakieś szczeniaki, czy po prostu przytulanie jakichś zwierząt, chyba raczej bardziej przeszkadza. Jest to trochę takie prowizoryczne dodanie czegoś, co by przyciągnęło jednak klientów w te miejsce.
0: Tak, właśnie jest to typowy chwyt marketingowy, no, na który ktoś pozwolił, a joga nie jest o tym, nie? Joga nie jest o głośnej muzyce, joga nie jest o tym, żeby praktykować ją właśnie z psami, z winem, w ogóle z piwem. Różne rzeczy już oczy widziały, a joga jest ciężka. W tych czasach szczególnie, kiedy nasz umysł jest przebodźcowany wszystkim, ja na przykład nie oglądam wiadomości, bo jakbym oglądała wiadomości, to mój mózg by prawdopodobnie pękł, ale wiele z nas nie wie, jak się wyciszyć, nie potrafi się wyciszyć, nie potrafi zostać samemu ze sobą, posłuchać w ogóle swojego oddechu. I stąd właśnie joga, która przeszła ze wschodu na zachód. My zostaliśmy z taką zachodnią jogą, którą zna się z występów Madonny, która kiedyś miała super, ja teraz praktykuję jogę. I ta joga przeszła tylko i wyłącznie w ćwiczenia fizyczne. Joga obecnie trwa w studiach jogi 50 minut. W 50 minut można sobie zrobić HIIT trening, ale nie można zrobić całościowej, wartościowej jogi. Sesja jogi powinna zawierać oddech, asany, czyli właśnie ruch i medytację. I podczas ruchu, podczas tych asan wykonywania, nasz umysł powinien wejść w medytację w ruchu, że my przestajemy myśleć nagle. My jesteśmy tak skupieni na bodźcach płynących z wewnątrz, na tym, czy pośladek się napiął, na tym, czy bark mam odpowiednio ułożony, że nasz mózg nie ma czasu pomyśleć o tym, czy będę miała wystarczająco pasaty na spaghetti dziś wieczorem, nie? I jest to przykre, że się tak właśnie wydarzyło ze strony jakby marketingowej i w ogóle właśnie, ale wydaje mi się, że wydarzyło się tak dlatego, ponieważ ktoś na to pozwolił.
1: Jeśli nasi słuchacze również nie lubią nudy, to zapraszamy już na część internetową naszej rozmowy. Słuchaczom Radia Centrum dziękujemy i jeśli nie mieli Państwo przy porannej kawie możliwości zrelaksowania się, to teraz chwila muzyki i później wracamy już do pasma. Dziękuję bardzo. Moim gościem była Nicola Szymura, Get Yoga. Ja nazywam się Ignacy Chodowski i zapraszam już jutro na kolejną odsłonę porannej rozmowy Akademickiego Radia Centrum. Do usłyszenia.
2: Reklama.
3: Czyta lektor AI.

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Reklama.
2: Akademickie Radio Centrum.
3: Najwięcej oka w mieście.
4: 11 minut po godzinie 8 przy mikrofonie. Wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na już drugą godzinę. Głowa do góry.

Koma i System za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum 18 minut po godzinie 8. U nas mówi się czasem, że prawdziwy facet powinien zrobić w życiu trzy rzeczy. Ma mu się narodzić syn, ma zbudować dom i ma posadzić drzewo. Za to na Filipinach, żeby było ciekawiej, uznali, że z tym jednym drzewem trochę przesadziliśmy, ale w stronę minimum. Tam obowiązuje zasada, że uczeń, zanim skończy szkołę średnią, powinien zasadzić 10 drzew. Czyli kończysz szkołę i oprócz świadectwa możesz mieć całkiem niezwykły kawałek lasu. Trochę zabawne też, bo u nas często pojawia się pytanie, kim chcesz zostać, jak dorośniesz. Za to na Filipinach można się zapytać, dobrze, a ile drzew już masz na swoim koncie? 10 drzew przed maturą? No cóż, dla nas to poprzeczka rzeczywiście poszła w górę.

0: Na zegarach godzina 8.29. Wyjeżdżamy po raz drugi na drogi Lublina. Sprawdźmy, jak ma się na nich obecna sytuacja. Na wzmożony ruch musicie być przygotowani, jeśli planujecie przejazd przez ulicę Okopową, Lipową i ulicę Gabriela Narutowicza. Korkuje się także na ulicy Fabrycznej w kierunku drogi Męczenników Majdanka. Dlatego jeśli macie taką możliwość, spróbujcie obrać inną drogę. Będzie trzeba doliczyć kilka minut opóźnienia, jeśli znajdujecie się tuż przy wylocie na ulicy Jana Pawła II w kierunku Alei Kraśnickich.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej.
0: A my sprawdzamy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometry wskazują 10 stopni Celsjusza, a w okolicach godziny 14 temperatura osiągnie do 21 stopni. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, a jakość powietrza jest dobra.
2: Autopromocja. Hey, it's Jack White here.
3: Hello there, we're 21 Pilots.
4: Hey, we are Royal Blood.
5: Przegląd najgorętszych premier od alternatywy po różne odmiany metalu. Jazda próbna w każdy piątek o godzinie 19. Kuba Pasieczny, do usłyszenia.
1: Autopromocja. Radio Centrum.
6: Najwięcej oka w mieście.

Fontaines i Marian na antenie Akademickiego Radia Centrum. Słuchajcie, jest taki moment w życiu mniej więcej po 30, kiedy człowiek zaczyna coraz częściej wracać do muzyki, której słuchał jako nastolatek, zamiast z wypiekami na twarzy odkrywać kolejne nowe zespoły. I podobno to nie jest przypadek. Psycholodzy i badacze muzyki od lat zwracają uwagę, że szczególnie mocno przywiązujemy się do utworów, których słuchamy w okresie albo nastoletnim, albo we wczesnej dorosłości. I to właśnie wtedy muzyka bardzo często łączy się z konkretnymi emocjami, konkretnymi ludźmi, no i co najważniejsze, ze wspomnieniami. Dlatego po latach wystarczy kilka pierwszych sekund danej piosenki i nagle człowiek znowu ma 18 lat, wraca jakaś impreza, wakacje, albo może i pierwsza miłość. Algorytm z nowościami przegrywa, a my znów zapętlamy te piosenki, które znamy na pamięć.

Na zegarach wybiła nam godzina 8.43. Rozpoczynamy naszą imprezę FM. Zróbmy więc przegląd zbliżających się wydarzeń artystycznych. Jeśli ktoś kiedyś miał w samochodzie kasetę albo płytę z rokiem z lat 80., jest spora szansa, że Europe już tam było. To oczywiście Szwedzi i The Final Countdown, jeden z tych numerów, którego początku nie trzeba raczej nikomu przypominać, bo kilka dźwięków na klawiszach i już wiadomo, co się dzieje. Europe gra już ponad 40 lat i cały czas koncertuje, a teraz wracają z wyjątkową trasą, bo właśnie mija 40 lat od wydania ich najbardziej znanej płyty The Final Countdown. I właśnie z tej okazji przygotowali dla publiczności coś specjalnego. Podczas najbliższego koncertu zagrają cały ten album na żywo, od pierwszego do ostatniego utworu, ale oczywiście nie zabraknie też innych największych przebojów zespołu. Będzie sporo gitar, charakterystyczne klawisze, no i moment, na który wszyscy czekają. Europe usłyszymy już 20 października w Kostor Bar w Warszawie. Przechodzimy dalej, tym razem coś dla fanów trochę bardziej alternatywnego grania. Bogga, zespół, który od początku robi wszystko trochę po swojemu. Muzycy nie pokazują swoich twarzy, nie budują wokół siebie typowego zespołowego wizerunku, tylko zostawiają słuchacza z muzyką i całym tym tajemniczym klimatem. A muzycznie elektronika w połączeniu z alternatywnym rockiem i właśnie każda ich płyta brzmi nieco inaczej. Tym razem Bogga jest na trasie White Room Fall 2000.

1988 roku, więc trochę tej historii na scenie się uzbierało, a teraz jest okazja, żeby wrócić do jednej z najważniejszych płyt Castle Carrer, czyli Cyan, która właśnie obchodzi 30-lecie. Z tej okazji zespół ruszył w trasę Re-Cyan i właśnie w jej ramach 11 października Castle Carrer zagra w Poznaniu w klubie Tama. Będzie więc Cyan, ale nie tylko, bo w programie mają być też najważniejsze utwory z całej historii zespołu, jak również te nowsze z albumu Argento. Przypominam, zespół Castle Carrer będzie miał swój koncert 11 października w Poznaniu w klubie Tama.

Lux Torpeda za nami na antenie Akademickiego Radia Centrum. Słuchajcie, kolejny bardzo ciekawy moment, kiedy dziecięca pasja przestaje być tylko zabawą, a zaczyna być pomysłem na dorosłe życie. W Stanach zabawki coraz częściej kupują nie tylko rodzice dla dzieci, ale również sami dorośli. No i trudno się dziwić, bo ktoś, kto jako dzieciak potrafi spędzić pół dnia nad klockami, dzisiaj może mieć własny biznes związany właśnie z nimi. Albo przynajmniej konto, na którym bardzo szczegółowo tłumaczy, dlaczego ten jeden zestaw naprawdę trzeba mieć. Pasja potrafi zacząć się bardzo wcześnie i zostać z nami na lata, tylko trochę zmienia się budżet, bo dziecko powie: mamo, kup mi klocki, a dorosły powie: no ale to przecież jest inwestycja w hobby. No i od razu brzmi poważniej. Rynek zabawek coraz częściej musi więc pamiętać nie tylko o najmłodszych, bo dzisiaj klient może mieć 8 lat albo 48. A skoro jak jesteśmy już tak przy zabawkach, podobno dorosłość miała wyglądać zupełnie inaczej, ale chyba ktoś zgubił do niej instrukcję.

0: Na zegarach właśnie nam wybiła godzina 9:00. To czas na wydarzenia Akademickiego Radia Centrum.
1: Liczył na zysk, został oszukany. O szczegółach za chwilę. Powiemy także o wydarzeniu 321 Studia Start oraz o projekcie Bundża Kraina Możliwości.
0: Na wydarzenia zaprasza Maria Monsior.
1: 51-latek liczył na szybki zysk, padł ofiarą oszustwa. Stracił ponad 80 tysięcy złotych. Mieszkaniec Lublina zgłosił policjantom, że nawiązał kontakt z osobą podającą się za maklera giełdowego. Oświadczył on mężczyźnie, że może on otrzymać spore zyski z inwestycji. Należało jednak spełnić kilka warunków. 51-latek zgodził się zainstalować na swoim telefonie program, który miał być pomocny w otrzymaniu zysków. Okazało się, że aplikacja służyła do wyprowadzenia z konta mężczyzny wszystkich oszczędności. Obecnie trwa ustalanie okoliczności zdarzenia. Funkcjonariusze apelują o rozsądek i rozważne podejmowanie decyzji finansowych, ponieważ wizja łatwego zarobku zawsze powinna wzbudzić czujność. Odliczanie do początku studiów już za nami. UMCS wychodzi z własnymi propozycjami na spędzanie czasu poza nauką. Wydarzenie 321 Studia Start to cykliczna inicjatywa organizowana na początku października. Tegoroczna piąta edycja ponownie będzie okazją dla nowych i powracających z wakacji studentów, żeby odkryć swoje nowe zainteresowania na nowy rok akademicki, nie tylko w ramach działalności w kołach naukowych.
2: Ciekawym gościem będzie także Biuro do Spraw Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego, czy Biuro Studenta Zagranicznego, dzięki któremu będziemy mogli dowiedzieć się, czy uczelnia rzeczywiście jest dostępna, otwarta na osoby z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Naszym nowym gościem pierwszy raz od 5 edycji będzie także Studencka Poradnia Prawna.
1: Mówi Justyna Stępniak z Centrum Promocji UMCS. Oprócz licznych wystawców z całego uniwersytetu swoją działalność zaprezentuje również Fundacja Nie Warto, będąca organizatorem ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Mosznowładcy, skupiającej się na przeprowadzaniu bezpłatnych badań przesiewowych wśród mężczyzn.
2: 3/4 reklam czy kampanii, które są realizowane, mówią o tym, że to kobiety powinny się badać. Nie tylko. Chcemy zwrócić uwagę na to, że panowie też powinni zadbać o swoje zdrowie. Strefa badań będzie dostępna na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa w holu głównym przez całe wydarzenie. Tak naprawdę do godziny 20 będzie można wejść na wydział i się przebadać.
1: Dodaje Justyna Stępniak. Główna część wydarzenia odbędzie się już dzisiaj na placu Marii Curie-Skłodowskiej i potrwa od godziny 10 do 14. Na uczestników będzie czekała dobra atmosfera i ciepła herbata. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Dzieci i młodzież w wieku od 10 do 15 lat zaangażują się w stworzenie 10 mikrointerwencji w przestrzeni publicznej. Będą diagnozować wybrane przestrzenie, projektować zmiany i następnie realizować je w praktyce w ramach projektu Bundża Kraina Możliwości. Jest to innowacyjna gra karciana angażująca uczestników do kształtowania przestrzeni publicznej. Są oni zaangażowani w proces partycypacyjnego współtworzenia i kształtowania przestrzeni miejskiej z uwzględnieniem kontekstu ekologicznego i rozwijania umiejętności współpracy. Projekt, na którego realizację gmina Lublin otrzymała grant, jest częścią programu Innowacje w Samorządzie. Na przedsięwzięcie przeznaczono blisko 36 tysięcy złotych. Od października 2026 roku do sierpnia 2027 roku odbędzie się łącznie 10 rozgrywek, a działania zostaną podjęte w dzielnicach Śródmieście, Rury, Bronowice, Czechów, Węglin Południowy, Szerokie, Zębożyce, Głów i Sławinek. Testowanie gry odbędzie się za pośrednictwem Laboratorium Miejskiego Urban Lab Lublin.
3: Filip Lech, witam i zapraszam na sport. Zaczniemy od piłki nożnej. Po zakończonej przerwie reprezentacyjnej już jutro wracamy do rozgrywek ligowych. Nasza rodzima PKO BP Ekstraklasa przygotowała dla kibiców dwa piątkowe spotkania. O 18:00 Wieczysta Kraków podejmie Wisłę Płock, a o 20:30 Raków Częstochowa zmierzy się z GKS-em Katowice. Motor Lublin natomiast swój mecz rozegra dopiero w poniedziałek 12 października. Żółto-biało-niebiescy zagrają z Radomiakiem Radom. O planie na 3-tygodniową przerwę reprezentacyjną mówił po ostatnim ligowym meczu z Górnikiem Zabrze trener Mariusz Misiura.
4: Na pewno będziemy pracowali w tych 3 tygodniach nad zmianą struktury pressingu, tak żeby spróbować zmieścić w pierwszej 11 Karola, Iwo i Roniego. Żeby jakby to się dokonało, to musimy, wydaje mi się, troszeczkę pozmieniać strukturę, wierząc, że mając na boisku jeszcze jednego tak kreatywnego zawodnika jak Roni, będziemy jeszcze lepiej potrafili kreować sytuację, więc cała reszta jakby będzie pielęgnować, bo wydaje mi się, że z tygodnia na tydzień są efekty, że jest lepiej.
3: Pojedynek zaplanowano na godzinę 18. PGE Start Lublin rusza z nowym projektem. Klub z Koziego Grodu rozpoczyna program Player Development skierowany do młodych adeptów koszykówki. Nowy projekt to zajęcia skierowane do wybranych zawodników grup młodzieżowych, które mają podnieść ich kompetencje sportowe. Treningi z cyklu Player Development będą się odbywały w każdy wtorek o godzinie 20 w hali Mosir przy ulicy Piłsudskiego 22. Szczególną wartością projektu jest fakt, że prowadzącymi zajęcia będą trenerzy pracujący na co dzień w PGE Basket Lidze. Michał Sikora, Jakub Drost, Tobiasz Łukaszyk i Roman Szymański. A na koniec żużel i kolejne problemy ze stadionem. Jak wiemy, Motor Lublin w kolejnym sezonie swoje domowe spotkania rozgrywać będzie w Tarnowie, ponad 250 km od Koziego Grodu. Wszystko spowodowane było budową nowego stadionu, której data zakończenia ustalona została na 1 czerwca 2028 roku. Władze Ekstraligi Żużlowej domagają się jednak wyjaśnień od prezydenta Lublina, Krzysztofa Żuka, w sprawie przebudowy obiektu. Zgodnie z oświadczeniem ligi, powodem interwencji są przede wszystkim problemy związane z wyborem wykonawcy oraz brak podpisanej umowy dotyczącej realizacji inwestycji. Przypominamy, że kilka tygodni temu klub poinformował o rezygnacji ze współpracy z dotychczasowym wykonawcą, którego wybrano jeszcze w lipcu.
0: A my sprawdźmy jeszcze aktualną prognozę pogody. Termometry wskazują 13 stopni Celsjusza, a w okolicach godziny 14 temperatura osiągnie 21 stopni. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali, a jakość powietrza jest dobra.
5: Reklama.
6: Czyta lektor AI.

0: Reklama.
1: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.
2: Siedem minut po godzinie 9:00 przy mikrofonie wita się z wami Kamil Basiakowski. Zapraszam na ostatnią godzinę Głowa do Góry.

Red Hot Chili Peppers i Scar Tissue na antenie akademickiego Radia Centrum. Wyobraźcie sobie świat, w którym wykupienie subskrypcji i jej anulowanie jest równie proste. Klikacie kupuje, działa, klikasz rezygnuje, koniec. Bez szukania ukrytego przycisku, bez przeklikiwania 15 zakładek i właśnie w tą stronę chce pójść Nowy Jork. Ma pojawić się przepis, zgodnie z którym rezygnacja z subskrypcji ma być tak łatwa, jak jej wykupienie. No i przyznam, że jest to dosyć dobry pomysł, bo z wykupieniem mamy zwykle ekspres, dwa kliknięcia i gotowe. No a kiedy chcemy zrezygnować, nagle zaczyna się istna gra terenowa, czyli znajdź ustawienia konta, wybierz właściwą zakładkę, potwierdź, czy na pewno, odpowiedz na pytanie, dlaczego nas opuszczasz i tak dalej, i tak dalej. Skoro możemy kupić jednym kliknięciem tą subskrypcję, to może jednym kliknięciem można też powiedzieć, no dzięki, ale już nie chcę. Duże oczekiwania i tak i nie. Tak czy inaczej byłoby miło, gdyby ten pomysł zrobił się modny nie tylko w Nowym Jorku.

0: Swallow the Bump i Royal Blood na antenie Akademickiego Radia Centrum. Już za nami, na zegarach godzina 9:24, pora na przegląd prasy z kraju. Ze mną w studiu już jest Maria Mąsior, witamy ponownie.
1: Cześć.
0: No to co, zaczynamy. Co na dzisiaj nam podasz?
1: Ja mam bardzo, można powiedzieć, praktyczną informację, bo na RMF24 czytamy, że PKP szykuje rewolucję dla pasażerów. I o co w tym chodzi? Przede wszystkim PKP Intercity przygotowuje się do przełomowego wdrożenia internetu satelitarnego w swoich flagowych pociągach Pendolino. Pilotażowy program ruszy już na przełomie października i listopada tego roku i po raz pierwszy pasażerowie będą mogli skorzystać z nowoczesnej łączności satelitarnej podczas podróży i ich opinie zostaną zebrane w specjalnej ankiecie po zakończeniu przejazdu. Ponadto wkrótce pasażerowie będą mogli także skorzystać z graficznego wyboru miejsc także podczas podróży z przesiadkami. Do tej pory było to tylko możliwe, jeżeli jechaliśmy gdzieś bezpośrednio. I jeszcze jedna zmiana, innowacja, którą wprowadzi PKP Intercity, to self-check-in w Pendolino. I dzięki tej funkcji pasażerowie, którzy odprawią się wcześniej w aplikacji przewoźnika, nie będą musieli okazywać biletu konduktorowi. Myślę, że są to bardzo ciekawe zmiany. Mi najbardziej podoba się ta właśnie z wyborem graficznego wyboru miejsc, nawet jeżeli będę miała przesiadkę. A oczywiście wszystkie informacje znajdziecie w RMF24.
0: Ja jestem w szoku, jakie tutaj mamy postępy technologiczne. No to ja za to z pociągu zabieram cię trochę na miotłę, bo przenosimy się do kolejnych zjawisk archeologicznych, o których pisze dziś Rzeczpospolita. I co ci mogę powiedzieć? Znaleziono tam monetę. Moneta jest sprzed ponad 2000 lat. Jak zapewniają sami archeolodzy, prawdopodobnie jest to najstarsza moneta odnaleziona wśród wszelkich wykopalisk do tej pory na terenie naszego kraju. No i co ciekawe, ona pochodzi z dzisiejszych terenów Bułgarii, więc ta moneta ładny kawałek drogi do nas tutaj przeszła, aż do naszego Mazowsza. I archeolodzy podejrzewają, że razem z tą monetą odkryto jeszcze jakieś pozostałości jakiegoś domostwa, jakiegoś może pałacyku. No ale póki co to jest dopiero badane, więc tutaj jeszcze nie będę tak do przodu. I ja myślę, że tutaj odpalamy nasze miotły i z Marysią przenosimy się... Nie wiem, czy z wami, czy bez was na Łysogórę, ale na pewno zabiorę was razem z Krzysztofem Zalewskim i Kurierem dalej w Eter 98,2 FM.

0: emocja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
1: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
2: We are Das Ich.
3: Hello everyone, it's from Moonspell.
4: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
5: Rok gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja. Akademickie Radio Centrum.
6: Najwięcej rocka w mieście.

0: Chatka na fali. Kultura studencka w Akademickim Radiu Centrum. Kolejny odcinek Chatki na fali i mówimy o wydarzeniu, które rozpoczyna się za dosłownie kilka godzin, czyli Siema Żaki i Wolna Chatka. Przy mikrofonie Michał Zbytniewski, a ze mną Gabriela Tarnowska, koordynator działu promocji Chatki Żaka. Gabi, cześć, po przerwie.
1: Cześć, Michał.
0: Wydarzenie, na którym my się pojawimy we dwoje na scenie jako osoby prowadzące, no ale gwoli ścisłości, to nie my będziemy gwiazdami wieczoru, ale trzech fantastycznych wykonawców.
1: Tak jest. Niestety tym razem to nie my będziemy tym głównym kluczem programu, prawda? Ale na scenie pojawią się fantastyczni wykonawcy. Nasze dwa zespoły lubelskie, czyli Afazja oraz Winiarz. A gwiazdą wieczoru dzisiaj będzie Max Stachasiuk, którego na pewno już część z was słyszała czy na Spotify'u, czy może nawet na antenie. Nie wiem, ale może.
0: Jeżeli kojarzycie klimat Dawida Podsiadło, to są takie mniej więcej okolice.

0: programu, to zapraszamy przede wszystkim na warsztaty. Szereg warsztatów, które prezentują ofertę programową Chatki Żaka. Zaczynając od warsztatów bębniarskich, przez wokalne, teatralne, taneczne, czy nawet telewizyjne, czy radiowe.
1: To w sobotę.
0: Zgadza się. Także myślę, że na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeżeli chcecie poznać ofertę Chatki Żaka, to zdecydowanie zapraszamy i w piątek, i w sobotę. Ale właśnie w ten piątek jest ten cudowny punkt programu pod tytułem Silent Disco. Nie wiem, czy trzeba tłumaczyć, bo to już taki dość stary fenomen.
1: To jest takie disco, na którym DJ bawi się równie dobrze jak publiczność, bo słyszy, co śpiewa. Czyli macie

0: Dostępny jest na social mediach i na stronie Chatki Żaka. Zobaczcie, z pewnością znajdziecie coś dla siebie. Czy możemy jakoś inaczej jeszcze zaprosić osoby studiujące w Lublinie? No i nie tylko, choć oczywiście do studentów jest to wydarzenie przede wszystkim skierowane. No chyba wszystko wiemy.
1: To znaczy, wiesz, na scenie jak zwykle co roku zabrzmią wspaniałe słowa, które wypowiadamy już ze 3 razy?
0: Coś koło tego. Będzie głośno,
1: ale żeby usłyszeć te słowa, to musicie być na scenie. Znaczy, nie konkretnie na scenie, ale pod sceną.
0: Jak już mówiłem w poprzednim odcinku Chatki na Fali, kierujcie się głosem po całym miasteczku akademickim. Z pewnością chatkę będzie doskonale słychać. I nawet możecie oczy zamknąć i iść, tylko słupy omijać i traficie z pewnością we właściwe miejsce.
1: Najlepiej z kimś za rączkę, ale to...
0: Siema Żaki, wolna chatka, impreza startuje już dzisiaj, także sprawdźcie dokładny program. No i oczywiście widzimy się już za kilka godzin na scenie pod chatką Żaka. Dziękujemy, do zobaczenia.
1: Dzięki, do zobaczenia.
2: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

Rist już za nami w Akademickim Radiu Centrum. Wielkimi krokami zbliża się godzina 10:00. To oznacza, że głowa do góry powoli dobiega końca, a na mnie już pora. O godzinie 13:00 ośrodek Roka, w którym usłyszycie Emilię Bukowską. A ja bardzo dziękuję Wam za wspólnie spędzony poranek i klasycznie życzę udanego dnia. Przy mikrofonie Kamil Basiakowski. Do usłyszenia.

0: Policja skontrolowała kierujących hulajnogami elektrycznymi, o tym za chwilę. Powiemy także o programie Stypendia Biznesowe. Wybiła 10:00, to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Przed mikrofonem Maria Monsior. Policja podsumowuje wojewódzkie działania bezpieczeństwo kierujących hulajnogami elektrycznymi. Przeprowadzono ponad 1000 kontroli. Funkcjonariusze z Wydziałów Ruchu Drogowego oraz Prewencji sprawdzali, czy użytkownicy tych jednośladów przestrzegają obowiązujących przepisów, a także czy swoim zachowaniem nie stwarzają zagrożenia dla siebie oraz innych. Mundurowi zwracali szczególną uwagę na to, czy hulajnogi spełniają wymagania pozwalające na poruszanie się nimi po drogach, czy kierujący korzystają z właściwej części drogi oraz sprawdzali trzeźwość użytkowników. Efektem kontroli było stwierdzenie 450 wykroczeń, a połowa z nich popełniona była przez dzieci i młodzież. 11 kierujących jednośladami było nietrzeźwych, a 20 jechało bez wymaganych uprawnień. Jak zapewniają policjanci, takie działania będą w przyszłości kontynuowane. Studenci zyskają możliwość ubiegania się o stypendium biznesowe. Najlepsi otrzymają szansę współpracy z zaangażowanymi przedsiębiorstwami. Miasto Lublin ogłosiło kolejną edycję programu Stypendia Biznesowe. Najzdolniejsi i najbardziej aktywni studenci lubelskich uczelni mogą ubiegać się o 8-miesięczne wsparcie finansowe. Najważniejszą nagrodą będzie zyskanie możliwości nawiązania współpracy z fundatorami programu i poznania ich działalności od środka. Łączna wartość tegorocznego wsparcia wynosi 128 tysięcy złotych, a skorzystało z niego 12 osób.
1: Program Stypendia Biznesowe powstał jako wspólna inicjatywa na linii współpracy samorząd-biznes-uczelnie, realizując w praktyce zapisy Strategii Kultury Lublin 2030, która podkreśla znaczenie partnerstwa międzysektorowego. W tym roku stypendium dla najzdolniejszych i najbardziej aktywnych studentów lubelskich uczelni ufundowało 5 firm. W gronie tegorocznych fundatorów znalazły się ABM Greifenberger, Arcus SISA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA, Medisept Spółka ZOO oraz Lipko Foods SA.
0: Mówi Anna Czerwonka z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. O stypendium mogą ubiegać się studenci, którzy osiągają dobre wyniki w nauce i angażują się w działalność akademicką. Jednym z podstawowych warunków udziału jest uzyskanie średniej ocen za 2 ostatnie semestry na poziomie co najmniej 4.0. Kandydaci muszą również wykazać się potwierdzonym doświadczeniem zdobytym między innymi w organizacjach studenckich lub kołach naukowych. Zgłoszenia można składać do 29 października. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Ułatwienia dla przedsiębiorców w ZUS. Składki zapłacą w aplikacji mobilnej. Właściciele firm mogą już korzystać z płatności za pomocą mZUS dla płatnika. Usługa, poza przekazaniem kwoty do instytucji, oferuje również dodawanie odsetek, uwzględnianie płatności w drodze i deklaracji w drodze lub wprowadzenie innej, dowolnie wskazanej wartości.
2: Nasza aplikacja, czyli mZUS dla płatnika, daje jeszcze więcej możliwości. Przedsiębiorca może w niej sprawdzić swoje bieżące saldo składek, widzi też zwolnienia lekarskie swoich pracowników, może przesłać najpopularniejsze wnioski do ZUS, czyli na przykład wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu ze składkami, może zgłosić umowę o dzieło, może też samodzielnie wygenerować zaświadczenie z danymi z ZUS.
0: Mówi Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim. W przyszłości składki będzie można uregulować również blikiem. Będzie to także możliwe za pomocą portalu eZUS. A teraz pora na wydarzenia kulturalne. Na studentów czekają 3 dni pełne spotkań, muzyki i tańca. Już dzisiaj rusza wydarzenie Siema Żaki – Wolna Chatka 26. W programie znalazły się m.in. warsztaty z chórem akademickim UMCS, pokaz zespołu tańca ludowego UMCS, spektakl teatru tańca zmysłu, degustacja procesu, granko w planszówki, spotkanie z pismem folkowym czy sesja RPG. Wydarzenie rozpocznie się koncertem, który odbędzie się już dzisiaj o godzinie 18 na placu obok chatki Żaka.
3: Koncert rozpocznie Winiarz, a więc trochę rapu. Jest to wykonawca z Lublina. No i oczywiście drugi zespół to Afazja. Zespół, który może nie ma długiej historii, bo swoje muzykowanie rozpoczął w 2025 roku, ale brzmi znakomicie. Ich muzyka to kilka akordów i teksty pisane spontanicznie.
0: Mówi Agnieszka Matecka-Skrzypek, zastępca dyrektora do spraw programowych Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. To jednak nie są wszystkie atrakcje. Szczegółowy harmonogram wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych instytucji. Jaką rolę odgrywa kreatywność Żaków w rozwoju uczelni? Wielkimi krokami zbliża się 4. Ogólnopolskie Forum Kultury Studenckiej. Wydarzenie jest okazją do spotkania środowisk, które często na co dzień funkcjonują obok siebie. Hasło tegorocznej edycji odwołuje się do 3 elementów funkcjonowania współczesnej szkoły wyższej i miasta akademickiego – studiować, tworzyć, żyć. Celem inicjatywy jest opracowywanie trwałych rozwiązań, które wzmocnią znaczenie kultury studenckiej.
4: Ta 4. edycja będzie edycją zdecydowanie wyjątkową, ponieważ podczas tego forum ogłosimy odrodzenie kultury studenckiej w wieku XXI i pokażemy to Państwu. I myślę, że warto być częścią tego procesu, jeżeli przedmiotem naszego zainteresowania jest w ogóle kultura szeroko rozumiana, akademickość i też kultura ludzi młodych, rozwój ludzi młodych, przeciwdziałanie takim trudnym stanom psychicznym u młodych osób, wspieranie tego dobrostanu psychicznego, to forum właśnie o tym jest.
0: Mówi Izabela Pastuszko, dyrektorka Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka, a jednocześnie pomysłodawczyni i przewodnicząca Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej. Jednym z najważniejszych elementów tegorocznej edycji będzie prezentacja projektu Uczelnia Miasto Kultura, będącego 3-letnim pilotażem współpracy Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka i Centrum Kultury w Lublinie. Wydarzenie odbędzie się w dniach od 9 do 10 listopada. Sprawdźmy jeszcze prognozę pogody. Termometry wskazują 10 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1011 hektopaskali. Jakość powietrza jest umiarkowana, a biometr korzystny.
5: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: mikrofon w sosie. Felieton kulinarny Dariusza Hankiewicza.
1: No i wakacje praktycznie z głowy. Obecnie grillowe zapachy nęcą nas w ogródkach i na tarasach. Teraz, z początkiem jesieni, wkręcamy się do produktów, których u nas wbród. Do tych pieczonych smaków potrzebne będą ziemniaki. Ja do grillowania i pieczenia polecam odmianę Irga. O ziemniakach już kiedyś opowiadałem. Dzisiaj wspomnę tylko, że ziemniak w całości, nie tylko bulwy, wywodzi się z Ameryki Południowej, a dokładnie z Andów, gdzie udomowiono go około 8000 lat temu. Ziemniak został przywieziony do Europy w końcu XVI wieku przez Hiszpanów i stamtąd rozprzestrzenił się na całą Europę. Ziemniak niemal nie zawiera tłuszczu, to około 0,1%. Jest więc niskokaloryczny, 75 kilokalorii w 100 gramach, lekko strawny i łatwo przyswajalny dla organizmu. I tak naprawdę to same kartofle nie tylko nie tuczą, a nawet pomagają pozbyć się zbędnych kilogramów. To dodawane do nich składniki mięsne i tłuszczowe oraz ciężkie sosy przydają im niechlubnej sławy. W tej niepozornej bulwie znajdziemy potas, magnez, żelazo, fosfor, wapń, cynk, miedź, mangan, witaminę A, witaminy B1, B2, B3, B6, witaminę C, D, E i K oraz PP, a także błonnik i skrobie. Więc jak widać, niemało dobrych rzeczy tam też się znajduje. Inny dzisiejszy składnik dania to czosnek. A o jego dobroczynności mówić to doprawdy byłby truizm. No cóż, a papryka i cebula to nośniki witamin, a nad boczkiem cisza. Ale przecież w tłuszczach rozpuszczają się witaminy A, E, D i K. Nie ma więc, jak widać, tego złego, co by na dobre nie wyszło. Tak więc, do roboty. Ziemniaki faszerowane w mundurkach raz. Składniki. 5 dużych ziemniaków, na przykład odmianu Irga, około 12 cm długości, 2,5 łyżeczki masła, 1/3 szklanki oleju rzepakowego, 3 ząbki czosnku, takie duże ząbki czosnku, 250 g wędzonego boczku. Jarosze mogą oczywiście zastąpić podsmażaną, krojoną w kostkę marchewką karmelizowaną z cukrem trzcinowym. 1 duża cebula, 1 duża czerwona papryka, 3 jaja, 0,5 łyżeczki jarzynki lub wegety, 20 dg ostrego żółtego sera, na przykład typu salami, startego na tarce z dużymi oczkami, 1/3 łyżeczki curry, żółtego curry w proszku i 1/3 łyżeczki czarnego pieprzu oraz koperek. A jak to zrobić? Ziemniaki wyszorować szczoteczką i ugotować w średnio osolonej wodzie z dodatkiem jarzynki lub wegety. Następnie należy je ostudzić. Z zimnych ziemniaków wzdłuż odkroić czapeczkę i wydrążyć resztę ziemniaka ostrożnie na grubość około 1 cm. Usmażyć drobno pokrojony boczek na skwarki i na tym samym tłuszczu podsmażyć na szkliście cebulkę pokrojoną w kostkę, a następnie paprykę pokrojoną w kostkę. Czosnek posiekać drobno i rozetrzeć z niewielką ilością soli, a potem dodać do oleju. Olejem wysmarować ziemniaki wewnątrz i na zewnątrz. Włożyć do każdego ziemniaka 0,5 łyżeczki masła. Następnie wsypać warstwę sera. Na to wszystko ułożyć warstwę skwarków, cebuli i papryki. Taką czynność powtórzyć z każdym ziemniakiem. Na wierzchu zrobić zagłębienie i wlać do każdego ziemniaka łyżeczkę roztrzepanych jajek z dodatkiem szczypty pieprzu i curry. Ułożyć na wierzchu paski żółtego sera. Ułożone ziemniaki w naczyniu żaroodpornym wstawić do nagrzanego piekarnika do 180 stopni i piec z termoobiegiem przez około 15 minut. Na koniec po wyjęciu posypać koperkiem. Smacznego życzył Dariusz Hankiewicz.
2: Autopromocja. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki. To audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
3: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

0: Jak pomyłki kształtowały bieg rzeczywistości? Jak przypadki zmieniały świat? Co by było, gdyby nigdy się nie wydarzyły? Historia pewnej pomyłki. Zaprasza dr Leszek Wawiórka. Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii UMCS.
1: Jest rok 1928. W jednym z londyńskich szpitali szkocki mikrobiolog Alexander Fleming szykuje się do urlopu. Jako weteran I wojny światowej miał bardzo duży kontakt z zakażeniami bakteryjnymi, jakie dziesiątkowały jego towarzyszy broni. Gdy wrócił z frontu do swojej pracy, postanowił zająć się mechanizmami walki z tymi bakteriami. W 1928 roku już był uznanym mikrobiologiem z pewnymi sukcesami naukowymi, jednakże brakowało mu ciągle leku, który pozwalałby ratować ludzkie życie. Po powrocie z urlopu zauważył coś niezwykłego. Na płytkach mikrobiologicznych, na których porastały chorobotwórcze bakterie, wyrosły też niechciane i nieznane zakażenia bakteryjne. Rzecz niby normalna w codziennej praktyce mikrobiologa, jednakże wyjątkowy umysł Fleminga dostrzegł w tym niezwykły potencjał. Okazało się, że wokół niechcianych grzybów bakterie chorobotwórcze nie były w stanie rosnąć. Obserwacja ta nie każdemu wydała się przełomowa. Koledzy Fleminga lekceważyli to odkrycie jako zwykłe zakażenie. On natomiast zaciekawił się tym, postanowił zgłębić ten problem i wyizolował substancję, która odpowiedzialna była za zahamowanie wzrostu bakterii. Ów szczep grzybowy, który zahamował wzrost bakterii, nazywał się penicylium, zatem substancja hamująca wzrost bakterii nazwana została przez Fleminga penicyliną. Sam Fleming nie od razu dostrzegł leczniczy potencjał swojej substancji. Nie był w stanie wyizolować większych ilości penicyliny, a zatem nie był w stanie zweryfikować, czy może ona stanowić potencjalny lek. W niedługim czasie porzucił swoje badania, a odkrycie penicyliny pozostało tylko ciekawym odkryciem naukowym. Kilka lat później naukowcy z Uniwersytetu w Oksfordzie, z laboratorium Howarda Florea i Ernsta Chaina zainteresowali się tym odkryciem na nowo. Zastanowili się, czy penicylina może być wykorzystywana jako lekarstwo. Bardzo dużym nakładem pracy syntetyzowali duże ilości penicyliny i przeprowadzili pierwsze testy na myszach. Okazało się, że podawanie penicyliny ratowało życie myszy zakażonych gronkowcem. Zachęceni tymi wynikami poszukiwali możliwości przeprowadzenia badań na ludziach. W 1941 roku podali penicylinę pierwszemu pacjentowi, zakażonemu policjantowi, który bardzo dobrze odpowiedział na leczenie penicyliną. Jego stan bardzo szybko się poprawiał, jednakże nie dysponowali wystarczającą ilością penicyliny, by uratować jego życie. Dostali dzięki temu bodziec, który mówił im, że warto starać się i że w penicylinie tkwi ogromny potencjał. W latach 40. Europa dotknięta była II wojną światową, zatem trudno było o zdobycie dostatecznego potencjału badawczego, by wyizolować duże ilości penicyliny tak, by mogły one być lekarstwem. Howard Florey i Ernst Chain nawiązali zatem współpracę z Northern Regional Research Laboratory w Peorii w stanie Illinois. Instytut ten w tamtych czasach specjalizował się w poszukiwaniu szczepów grzybowych produkujących potrzebne dla ludzi substancje. Problemem było to, że szczep penicylium produkował bardzo małe ilości antybiotyku, a do masowej produkcji trzeba było czegoś dużo bardziej wydajnego. Naukowcy poszukiwali zatem szczepów, które produkowałyby więcej penicyliny. I tutaj znów pomocny okazał się przypadek. Ważną rolę w tym procesie odegrała Mary Hunt, jedna z pracownic Instytutu. Jej zadaniem było gromadzenie próbek grzybów z okolicznych targowisk, z spleśniałych warzyw, owoców, czy też z próbek gleby. Pewnego dnia, jak głosi legenda, przyniosła do Instytutu spleśniały melon rodzaju cantaloupe, porośnięty unikalnym grzybem. Jak się później okazało, szczep ten produkował ponad 100 razy więcej penicyliny niż szczep wyjściowy. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, który umożliwił produkowanie penicyliny na bardzo dużą skalę. Mary Hunt, nazywana od tamtej pory Moldy Mary, czyli pleśniowa Mary, zapisała się na zawsze w historii odkrycia penicyliny. Od tego momentu rozpoczęła się produkcja penicyliny na masową skalę i wykorzystanie jej w terapii zakażonych pacjentów. Pod koniec II wojny światowej dysponowaliśmy już pierwszym skutecznym antybiotykiem, który ratował tysiące ludzkich istnień. Za swoje odkrycia trzej naukowcy, Alexander Fleming, Howard Florey i Ernst Chain, zostali uhonorowani Nagrodą Nobla, podkreślającą istotność ich odkrycia. Dzięki nim okazało się, że my jako ludzie możemy skutecznie walczyć z chorobotwórczymi mikroorganizmami i ratować ludzkie życie.
0: Audycja powstaje we współpracy z Wydziałem Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
2: Autopromocja.
3: Świetna muzyka. Co to za kawałek?
4: To Arctic Monkeys.
3: Mega, to jest naprawdę dobre. A ten poprzedni?
4: Masz na myśli to?
3: Tak, nigdy nie słyszałam tych utworów.
4: Serio? W takim razie musisz wrócić do zerówki. Zerówka to audycja z muzyką i o muzyce z lat zerowych. W każdą niedzielę o 21.
5: Zapraszam, Radek Barszcz.
2: Autopromocja. Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

0: Radio Centrum.
1: Są na pewno takie strony, w których trzeba by nam być. Stoją mury po to, by je zburzyć i po to, żeby żyć na ziemi obiecanej. Lecz nikt z nas tam nie stanie, ani ja.

0: promocja.
1: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
2: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
6: Rock gotycki, zimna fala, synthpop, gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
0: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2% 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Reklama.
0: Akademickie Radio Centrum.
11: Najwięcej rocka w mieście.

0: Reklama.
1: Czyta lektor AI.
2: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
1: Polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 12,99.

11 minut po godzinie 13. Drodzy słuchacze, mam dla was dwie wiadomości, dobrą i złą. Niestety ja zadecyduję, którą usłyszycie pierwszą. Dobra wiadomość jest taka, no, że dzisiaj jest czwartek, a więc koniec tygodnia już, można powiedzieć, bliżej niż dalej. Zła wiadomość za to jest taka, że od jutra już nie będzie tego pięknego słońca, tej pięknej polskiej jesieni, tylko zapowiada się 15 stopni i deszcz. No ale może chociaż grzyby będą lepiej rosły po tym deszczu, no więc nie ma tego złego.

The Kill, Bury Me od 30 Seconds to Mars. Jeśli szukacie hitu na ten tydzień, no to ten kawałek w tym tygodniu właśnie zebrał swój pierwszy miliard odtworzeń w serwisie Spotify. Kultowy kawałek, no to trzeba powiedzieć bez dwóch zdań, a mówi się, że pierwszy milion podobno robi się najtrudniej. To jak widać, Jared Leto z zespołem jednak rozbił bank.

0: Autopromocja.
1: Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki to audycja, która towarzyszy wielu pokoleniom studentów i nie tylko. Jedne z najpiękniejszych i najbardziej intrygujących utworów ostatnich dni, miesięcy, dekad, bez podziału na gatunki muzyczne. Krzysiek Nowak, już dziś od godziny 22 na antenie Akademickiego Radia Centrum.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
6: Akademickie Radio Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.

0: Najwięcej rocka w mieście.
1: Największe utwory, największe legendy, najwięcej rocka. To jest Płyta Tygodnia w Akademickim Radiu Centrum.
2: Na 98,2 FM kontynuujemy słuchanie albumu Arctic Monkeys AM. Jowita Wójtowicz z tej strony i to ja wam pokazuję te bardziej i mniej znane piosenki z tego albumu. Dzisiaj mam dla was Fireside, czyli wspomnienie tego, co już się skończyło. W porównaniu z tymi bardziej znanymi singlami albumu jest zdecydowanie mniej widowiskowy, ale właśnie dlatego stanowi bardzo ważną część całej płyty, bo jeśli Do I Wanna Know mówi nam o niepewności przed relacją, a Number One Party Anthem o takiej fascynacji kimś w nocnym otoczeniu, to Fireside brzmi jak moment, w którym coś już się wydarzyło i pozostały nam po tym tylko emocje. Piosenka ma w sobie ogromną tęsknotę i poczucie, że przeszłość nadal wpływa na naszą teraźniejszość. Sam tytuł jest już bardzo sugestywny, bo Fireside oznacza miejsce przy ogniu, coś ciepłego, intymnego, a w kontekście piosenki można potraktować ten obraz jako symbol wspomnienia czegoś, co kiedyś było blisko i dawało nam poczucie takiego bezpieczeństwa, ale teraz znajduje się już w naszej przeszłości. Muzycznie ta piosenka jest też znacznie spokojniejsza niż znane nam do tej pory single. Jednocześnie nie jest też typową balladą, bo ma bardzo charakterystyczny rytm i lekko wręcz psychodeliczne, pustynne brzmienie, które łączy AM z wcześniejszym albumem zespołu, czyli Humbug. Na gitarze w tym utworze też pojawia nam się Bill Ryder Jones. I to połączenie z Humbug jest bardzo istotne, ponieważ AM nie powstało całkowicie od zera. Arctic Monkeys zbierali ze swojej wcześniejszej twórczości te cięższe, mroczniejsze elementy, ale połączyli je z nowymi wpływami R&B i hip-hopu. W Fireside można też usłyszeć właśnie tę starszą, bardziej psychodeliczną stronę zespołu. Odbiór utworu przez to był przy tym bardziej mieszany niż w przypadku największych przebojów z tego albumu. Guardian recenzował nam koncert zespołu z 2014 roku i zauważył, że udział Bill Rydera Jonesa nie był aż tak silny jak te inne i stwierdził, że ta piosenka na żywo nie działa tak dobrze jak inne, które znajdują się na albumie. A z kolei inne recenzje albumu wskazywały tę piosenkę jako jeden z bardziej melancholijnych momentów AM i ten, który może spodobać się słuchaczom mimo wszystko. I właśnie ta melancholia jest najważniejsza, bo Fireside pokazuje nam, że Arctic Monkeys potrafią coś nowego i chcą czegoś nowego. Czasami nie potrafią się też uwolnić od tego, co już przeżyli i zrobili, ale dzięki temu ta płyta staje się dla nas bardziej spójna emocjonalnie, bo mamy już przekrój po wszystkich emocjach, jakie wiążą nam się z zauroczeniem. Mamy pożądanie, flirt, pewność siebie, ale to wszystko przeplatane jest tęsknotą i niepewnością. Ja w tej niepewności nie będę was już trzymać. Jeśli tej piosenki nie słuchaliście, to macie teraz na to najlepszą okazję. Arctic Monkeys i Fireside na 98,2 FM.

10 minut do godziny 14. Za nami nowość od Placebo, a kinowa nowość, czyli Lalka w reżyserii Macieja Kawelskiego, pobija rekordy oglądalności, bo 622 tysiące widzów w zaledwie 5 dni wybrało się do polskich kin właśnie na ekranizację powieści Prusa. Wspaniały naprawdę Marcin Dorociński grający Stanisława Wokulskiego. Co ciekawe, jest to pierwszy filmowy Wokulski bez brody. Właśnie Dorociński dał taką sugestię, żeby nie dorabiać tej brody, no i myślę, że może wyszło na dobre. No niestety obie lalki, ta kinowa, jak i serialowa, podzieliła Polskę na pół, ale ja wiem jedno, że po obejrzeniu serialu to maturzyści jednak matury nie zdadzą.

Równe 3 minuty po godzinie 14. Wkraczamy więc w kolejną godzinę Ośrodka Rocka. Emilia Bukowska niezmiennie dla Was przy mikrofonie. Słyszymy się jeszcze przez kolejną godzinę, no więc zachęcam do zostania z nami do samego końca. No jeśli komuś jest może zbyt ciepło w tę piękną polską jesień, to schłodzi Was już teraz Dead Poets Society z kawałkiem Cold.

Red Hot Chili Peppers i Dani California. No i my z Kalifornii przenosimy się teraz na miasteczko akademickie. Mam nadzieję, że słuchają nas w tym momencie jacyś studenci. Jeśli tak, jeśli nie macie planów na dzisiejszy wieczór, na tak zwany studencki czwartek w końcu, no to dzięki mnie już właśnie macie, bo w Chatce Żaka odbywa się dzisiaj wydarzenie Siema Żaki, czyli huczne rozpoczęcie nowego roku akademickiego. Dzisiaj odbędą się aż 3 koncerty. Zagra dla was między innymi rockowa grupa Afazja od godziny 18. Chłopaki są z Lublina i inspirują się w graniu punk rockiem, grunge'em czy też metalem. Godzinę później wystąpi Mariusz Winiarz, tym razem to propozycja rapowa, a o godzinie 20 zagra dla was Max Tachasiuk. Ja osobiście mogę go porównać brzmieniowo do młodego Dawida Podsiadło. Na swoim koncie też ma występ chociażby na openerze czy na męskim graniu, także naprawdę szapoba. I myślę, że warto wybrać się dzisiaj wieczorem do Chatki Żaka. Warto też wejść na stronę czy na Facebooka właśnie Chatki, bo znajdziecie tam cały harmonogram z różnymi warsztatami czy też graniem w planszówki, no i wieloma innymi atrakcjami.

Guns N' Roses na naszej antenie. Na chwilę zatrzymamy się przy Gunsach, dokładnie przy Slashu, który ogłosił kilka dni temu, że wystąpi w Polsce właśnie w przyszłym roku. I a propos niego właśnie, wyświetlił mi się ostatnio na Facebooku post Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach UMCS-u, w którym to właśnie poście opisana jest historia pani Anny studiującej na tym kierunku, która napisała pracę magisterską o tytule Slash Podium pod kulturowe. Co najciekawsze właśnie w tym wszystkim, to pani Anna spotkała się dla pracy naukowej właśnie ze Slashem. Dla celów naukowych przeprowadziła z nim wywiad i co więcej, przetłumaczoną pracę na język angielski wysłała mu osobiście. No i nawet Slash jej odpisał, że przeczytał pracę w domu, no i że jest wspaniała. Ja bardzo zazdroszczę takiego przeżycia. Jeśli kolejnym razem, słuchajcie, ktoś będzie na przykład kręcił nosem na to, że wyjeżdżacie na jakiś koncert, to myślę, że od teraz wyjazdy na koncert można tłumaczyć wyjazdem w celach naukowych.

0: to wsłuchać się w dźwięki, które brzmią w Polsce. Najlepszą polską muzykę odnajdziecie w polskich nagraniach.
1: Opola, nie daj się im.
0: Premiery, debiuty, utwory sprzed lat oraz spotkania z polskimi artystami. Na wspólne słuchanie polskiej muzy zapraszam w poniedziałek o 20. Tomek Kowalewicz, do usłyszenia.
2: Jest nas więcej, coraz więcej nas.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy ptasie mleczko Wedel, waniliowe lub śmietankowe. Tylko 12,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Mleko wypasione Mlekowita, 3,2%, 1 litr. Jedynie złoty 79 za opakowanie przy zakupie trzech.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Reklama.
3: Radio Centrum. Najwięcej rocka w mieście.

na 98,2 FM. Queen z kawałkiem You Don't Fool Me. I a propos Queenu właśnie, przez dokładnie Briana Maya internet ostatnio zawrzał, bo w ostatnim wywiadzie on dla The Times powiedział, że po 50 latach na scenie nie planuje on obecnie jako Queen żadnych kolejnych tras, też ze względu na osobiste doświadczenia czy ciągłe trudności związane z podróżowaniem. No i media podłapały to jako definitywny koniec koncertów Queen, ale May od razu zdementował plotki i podkreślił, że on nigdy nie powiedział, że Queen już nigdy nie wyruszy w trasę, ale że nie chce jednak używać słowa nigdy, no ale że po prostu media go źle zrozumiały. Sam właśnie zaznacza, że nie wie, co przyniesie przyszłość, więc na dalsze koncertowanie jest jak najbardziej otwarty. No czyli taki alarm dla fanów Queen został odwołany, no ale tutaj powiedzenie nigdy nie mów nigdy jak najbardziej się chyba sprawdza.

19 minut pozostało do godziny 15, no więc my lecimy z imprezą FM, w której, jak to zwykle bywa, przejrzymy sobie koncertowy październik. Zaczynamy od zgrzytu na początek, w którym 23 października zagra Nocny Kochanek. Usłyszymy wtedy ich oczywiście największe hity, kawałki też z urwanego filmu i to wszystko będzie pod szyldem pierwszej biografii zespołu. Myślę, że będzie ciężko, będzie głośno, ale też jak to i Nocny Kochanek ma w swoim zwyczaju, nie zabraknie na pewno dużo humoru. Koncertowy październik za to w zgrzycie zamknie koncert grupy Happy Set. 30 października zespół właśnie w zgrzycie będzie świętował 25-lecie działalności i z tej okazji postanowili przygotować obszerny materiał, bo podczas jesiennej trasy chcą sięgnąć po wszystkie utwory, jakie kiedykolwiek wydali czy nagrali, więc każdy koncert może też mieć inną setlist, no i przynieść różne muzyczne niespodzianki, a bilety czy więcej informacji znajdziecie na stronie zgrzytu. I również swoje 25-lecie działalności świętuje na trasie grupa Simple Plan. Wystąpią już 17 października w warszawskim Expo 21 w ramach europejskiej trasy Bigger Than You Think. Koncert jest właśnie częścią obchodów tego 25-lecia zespołu. Według organizatorów będzie to największa europejska trasa grupy od ponad dekad. Simple Plan to jeden z zespołów, które pomogły zdefiniować pop-punk lat 2000, no więc jeśli chcecie powrócić do tych lat zerowych, no to spieszcie się po bilety na stronie organizatora.

wyobraź sobie muzyczny bar, do którego ciągle wchodzi ktoś nowy. Amy Winehouse jest kelnerką przy barze Lemmy. Ja kiedyś może też tam pójdę.

Fontaine's DC na sam koniec dzisiejszego Ośrodka Rocka. Jednak to oczywiście nie koniec audycji na dzisiaj, bo za 7 minut już serwis informacyjny oraz najważniejsze godziny szczytu, które dzisiaj dla Was poprowadzi Vanessa Woźniak. A powiem Wam tylko, drodzy słuchacze, że warto jej dzisiaj posłuchać, bo będzie miała dla Was bardzo fajne wejściówki. Ale więcej o tym Wam oczywiście powie Vanessa. Ja już będę się z Wami żegnać. Przed mikrofonem była Emilia Bukowska. Życzę miłego wieczoru i wieczoru, miłego dnia oczywiście, ale i wieczoru również. I mam nadzieję, że słyszymy się jutro na poranku.

0: Wybiła godzina 15, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Wybuch gazu w Miłkowie Kolonii. O tym za chwilę. Powiemy również o rozpoczęciu przygody na UMCS-ie.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Wybuch gazu w powiecie parczewskim. Dom został doszczętnie zniszczony. Do zdarzenia doszło dzisiaj w Miłkowie Kolonii nieopodal Parczewa. Eksplozja gazu kompletnie zniszczyła budynek mieszkalny. Na miejsce wysłano zespoły ratownictwa medycznego, straży pożarnej i policji. Użyto również śmigłowca lotniczego pogotowia ratunkowego. Strażacy, zanim zaczną przeszukiwać gruzowiska pod kątem osób poszukiwanych, najpierw muszą dogasić trwający pożar. Akcja ratunkowa może potrwać kilka godzin. Studenci wspólnie rozpoczęli swoją przygodę z nauką na UMCS-ie. Za nami kolejna edycja wydarzenia 3, 2, 1, studia start. 8 października plac Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zamienił się w miejsce spotkania studentów, organizacji akademickich i jednostek uniwersyteckich. Wszystko za sprawą 3, 2, 1, studia start. Wydarzenie to odbyło się już po raz piąty i było skierowane do osób studiujących, w szczególności tych, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z uczelnią, ale i tych wracających na UMCS z wakacji. Jego celem jest integracja, wymiana doświadczeń oraz pokazanie, że studia to nie tylko zajęcia na uczelni, ale także okazja do rozwijania pasji, zdobywania umiejętności i poznawania nowych ludzi.
2: UMCS to wspólnota studentów, pracowników, doktorantów, a więc każdy znajdzie tutaj swoje miejsce. Studia, szanowni państwo, to również nie tylko egzaminy, nie tylko wykłady. Jest to również okres, gdzie możecie kształtować swój talent, możecie państwo poszukiwać swojej pasji, możecie uczestniczyć w życiu kulturalnym uczelni poprzez współpracę z Akademickim Centrum Kultury i Mediów.
1: Mówi prorektor UMCS do spraw ogólnych, doktor habilitowany Arkadiusz Bereza. Na uczestników wydarzenia czekały stoiska studenckich kół naukowych i organizacji studenckich, których na UMCS jest ponad 130. Chętni mogli również poznać ofertę pomocową jednostek ogólnouczelnianych, zapisać się do projektu Działam dla UMCS, pospacerować po miasteczku akademickim oraz zabrać do domu wybraną roślinkę z ogrodu botanicznego UMCS. Gościem specjalnego wydarzenia była Fundacja Nie Warto. Jest to organizator ogólnopolskiej kampanii profilaktycznej Moszno Władcy, która co roku umożliwia przeprowadzenie bezpłatnych badań przesiewowych dla tysięcy mężczyzn w całej Polsce. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Kultura studencka rozkwita w rytmie roku. Nadszedł czas, aby świętować początek roku akademickiego. Przez najbliższe 3 dni młodzi mieszkańcy Lublina będą mieli okazję wziąć udział w różnych spotkaniach, pokazach i warsztatach. Rusza wydarzenie Siemarzaki X Wolna Chatka 2026. Po raz kolejny otworzy je koncert, który rozpocznie grupa Afazja. Czteroosobowy zespół pochodzi z Lublina. Grają muzykę z pogranicza alt i punk rocka. Występ formacji odbędzie się już dziś o godzinie 18 na placu obok Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Po nim publiczność usłyszy także Winiarza i Maxa Tachasiuka. Wstęp jest wolny.
0: A po wydarzeniach oczywiście przyszła pora, byśmy zerknęli, co dzieje się u nas za oknami. No i za oknami temperatura wynosi 23 stopnie Celsjusza, odczuwalna to 21. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, wynosi 1008 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
3: Reklama. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. Teraz masz jeszcze więcej powodów, żeby nas odwiedzić. Mnóstwo produktów w nowych, niższych cenach. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Reklama.
5: Tu Radio Centrum.
6: Czas na godziny szczytu w Akademickim Radiu Centrum.
7: Najwięcej rocka w mieście.
0: I z takim repertuarem można rozpoczynać godzinę 15, która to już wybiła na naszych zegarach, a w związku z tym rozpoczynamy czwartkowe godziny szczytu. Jest z Wami Vanessa Woźniak i zapraszam Was serdecznie na dzisiejszą audycję. Do godziny 18 jestem tu z Wami, a temu wszystkiemu jak zawsze potowarzyszy świetna muzyka. Jeśli macie ochotę na sporą dawkę klasyków, no to musicie wiedzieć, że dzisiaj ich nie zabraknie. Na przykład teraz Iron Maiden, The Trooper.

A na początek audycji zerkniemy sobie, co kryje się na kartce z kalendarza. Dzisiaj 8 października swoje imieniny obchodzą Brygida, Pelagia, Laurencja, Marcin, Ludwik oraz Waleria. Wszystkich o tym imieniu serdecznie pozdrawiam. No a jeśli macie kogoś bliskiego, kto załapał się na tą listę, to koniecznie dajcie mu znać, że pamiętacie. A jeśli chodzi o inne, trochę mniej typowe święta, to obchodzimy Światowy Dzień Ośmiornicy. No i przy okazji Międzynarodowy Dzień Podologii, więc bez względu na to, ile par odnóży czy macek macie, no to warto je czasem jednak zbadać.

0: będzie pielęgnować, bo wydaje mi się, że z tygodnia na tydzień są efekty, że jest lepiej.
1: Komentował ten czas treningu szkoleniowiec motoru Mariusz Misiura. Początek w poniedziałek o godzinie 18. Górnik Łęczna natomiast stawi czoła rewelacji BetClick drugiej ligi GKS-owi Tychy. Mecz zaplanowano na niedzielę i godzinę 12. Cały weekend będzie również ucztą dla kibiców siatkówki. Od piątku do niedzieli Hala Globus będzie miejscem zmagań Bogdanka w Volley Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Oprócz gospodarza, więc Bogdanka Luku Lublin, lubelski parkiet przywita Fenerbahce Stambuł, ACH Volley Lubliane oraz PGE Projekt Warszawę. Jeśli jednak jesteście fanami emocji ligowych, należy wybrać się do Lotniczego Miasta, gdzie PZL Leonardo Avia Świdnik powalczy o piąte z rzędu zwycięstwo. Żółto-niebiescy podejmą BBTS Bielsko-Biała. Początek o godzinie 18. Dwie najwyżej usytuowane drużyny koszykarskie w Lublinie czekają w ten weekend delegacje. PGE Start Lublin zmierzy się z Dzikami Warszawa w ramach PGE Basket Ligi w niedzielę o godzinie 15. Lotto AZS UMCS Lublin natomiast w sobotę o 16 zagra ze Ślęzą Wrocław. Szczypiornistki PGE MKS Elwold Lublin mają szansę pozytywnie zamknąć dwumecz z Krasoń MKS Piotrkowiu Piotrków Trybunalski. Na niedzielę i godzinę 16 zaplanowano ich rewanż w ramach drugiej rundy eliminacji do Ligi Europejskiej. A jeśli chodzi o nasze akademickie drużyny, należy wyróżnić dwa spotkania. TRS AZS UMCS Lublin w ramach drugiej kolejki siatkówki kobiet stanie naprzeciwko ULKS Chobrzany. Spotkanie odbędzie się w hali Mosir, a rozpocznie o 18. Na koniec coś dla fanów unihokeja. AZS Politechnika Lubelska w hicie kolejki pod

0: Na zegarach 15:31, no i pora spojrzeć, jak wygląda sytuacja na naszych lubelskich drogach i gdzie aktualnie korki możecie spotkać. Ale jak generała Władysława Sikorskiego, to tam powoli tworzą się korki, ulica Dożynkowa, klasycznie na Alei Tysiąclecia, ulica Wolska, również tam znajdują się korki, no i jak możecie się już domyślać, ulica Głęboka oraz Józefa Sowińskiego. To właśnie tam spotkacie korki, a jeśli to wy macie informacje o korkach lub wypadkach, to koniecznie dajcie znać pod numer 515-515-982, a ja przekażę to dalej słuchaczom.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes. Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
3: We are Das Ich.
4: Hello everyone, it's from Moonspell.
5: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Mroku.

0: Gotycki, Zimna Fala, Synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam. Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Czyta lektor AI.

No i nadszedł również kres słynnego influencera, który zasłynął z kosztowania i krytykowania różnego rodzaju fast foodów. Książulo zyskał swoją popularność dzięki filmikom na YouTubie, na których sprawdzał lokale oraz podawane tam jedzenie. I jeśli było ono jego zdaniem godne polecenia, nadawał mu znak jakości Muala. Aktualnie znak ten stracił na wartości. A stało się to po tym, jak Książulo pod marką Muala wypuścił mrożone pizze. Fanów zszokował sam fakt wypuszczenia tych pizz, jak i wygórowane ceny. Twórcy zarzucono hipokryzję, a jedna z restauracji, która w 2023 roku otrzymała takową odznakę, aktualnie się jej wyrzeka, tłumacząc, że symbol stracił dawne znaczenie.

Symphony of Destruction od Megadeth. No i myślę, że to kawałek, który przypadłby do gustu nauczycielom oraz uczniom z Francji przez aktualne zamieszki. Od poniedziałku we francuskich liceach trwają protesty, które mają za zadanie zwrócić uwagę na niedofinansowanie placówek i związane z tym słabe warunki nauczania. Niestety, jak to bywa z protestami, często wymykają się one spod kontroli i tak też stało się w tym przypadku. Jak informują francuskie władze, ponad 400 osób zostało zatrzymanych, z czego większość to byli nieletni. Jedna z uczennic tłumaczy, że ich celem absolutnie nie jest demolka, a stanowcze pokazanie, jak poważny jest to problem, choć granica jest cienka. No i dokąd to wszystko zmierza, mam wrażenie, że wie tylko Carrion.

0: Wybiła godzina 16, więc to pora na wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Więcej patroli w okolicach szkół. O tym za chwilę. Powiemy również o świątecznym powrocie na uniwersytet oraz o nadchodzących dniach seniora.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Zacznijmy od informacji z kraju. Zwiększona liczba patroli w pobliżu szkół. W ciągu dwóch ostatnich dni doszło do serii ataków nożowników w placówkach edukacyjnych w województwie mazowieckim. W środę 19-letni chłopak w zespole szkół zawodowych w Ostrołęce ranił 9 osób. Dzisiaj do podobnej sytuacji doszło w szkole podstawowej w miejscowości Leszczy-Dółnowiny w powiecie wyszkowskim. 15-latek ranił troje pracowników, z czego życia 37-letniej woźnej nie udało się uratować. W związku z aktami przemocy premier Donald Tusk na naradzie z ministrami wydał prośbę o zwiększenie liczby patroli w pobliżu każdej szkoły. Dodatkowo służby mają co najmniej raz dziennie pojawiać się w placówkach. Szef rządu podsumował, że ewentualni naśladowcy muszą wiedzieć, że są w zasięgu policji. Nowy rok rozpoczynamy ze świeżą energią. Studenci świętują powrót na uniwersytet. Przed nami 3 dni pełne warsztatów, spotkań i okazji do tańca. Siemażaki i Xwolne Chatka 2026 to wydarzenie, które łączy miłośników sztuki i kreatywnej zabawy. Gwiazdą dzisiejszego wieczoru będzie Max Tachasiuk, wokalista, producent muzyczny oraz autor tekstów, który wystąpi już o godzinie 20. W jego twórczości kluczową rolę odgrywają uczucia i nastrój. Tworzy utwory intymne na pograniczu gatunków. Koncert odbędzie się na placu obok chatki rzeka. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Starsi ludzie mówią: sprawdzam. ZUS zorganizuje Dni Seniora. Październik w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych to tradycyjnie miesiąc spotkań z seniorami. Tegoroczna ich edycja odbywać się będzie pod hasłem Świadomy Senior w świecie dezinformacji. W jego ramach odbędzie się kilka spotkań dla osób starszych na terenie Lublina. Najbliższe będzie miało miejsce 12 października w Urban Lab przy ulicy Spokojnej 2. Spotkanie zacznie się zapoznawczą kawą o 9:30. Całość odbędzie się przy współpracy z Urzędem Miasta w Lublinie. Więcej na temat programu wydarzenia opowie Małgorzata Korba, regionalny rzecznik ZUS w województwie lubelskim.
2: To spotkanie będzie dotyczyło bezpieczeństwa seniorów. Zacznie się prelekcją policjanta, a nasi eksperci opowiedzą też o bezpieczeństwie w internecie, o zmianach w legitymacji emerytarencisty i zasadach dorabiania do świadczeń. Zachęcamy do śledzenia strony ZUS.pl, bo tam aktualizujemy harmonogram Dni Seniora na bieżąco.
1: Kolejne spotkania w ramach tej akcji odbędą się 15 i 19 października w Lublinie oraz 14 października w Rykach.
0: No, po wydarzeniach oczywiście pora na to, by sprawdzić, jak tam wygląda pogoda za oknami. No i aktualnie na termometrach mamy 23 stopnie Celsjusza. Myślę, że są to ostatnie podmuchy lata. Jeśli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, to mamy 1008 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
3: Akademickie Radio Centrum.
4: Najwięcej rocka w mieście.
0: Na zegarach mamy 16:03, no a aktualnie zaczynamy kolejną, drugą już godzinę audycji Godziny Szczytu. Przy mikrofonie Vanessa Woźniak. Zostańcie na dłużej, bo zaraz mamy konkurs.

nami koncert Siema Żaki, który jak co roku wybrzmiewa na parkingu obok chatki Żaka. Jest to inicjatywa, podczas której pierwszoraczki i wszyscy,

Nadeszła jesień, a wraz z jesienią przyszedł oczywiście czas na zbiory grzybów. Myślę, że spora część naszych słuchaczy bardzo lubi tę aktywność. No i w naszych polskich lasach pojawił się ostatnio nowy okaz. I szczerze wam powiem, że wygląda jakby przyleciał z kosmosu. Ja bym go nawet porównała do kosmicznej ośmiornicy. Tak a propos dzisiejszego święta tych mięczaków. Mowa o okradku australijskim, który, jak się domyślacie, przywędrował do nas z Australii. No i jak wiecie też, Australia potrafi zaskoczyć bardzo dziwnymi tworami. I tak też jest w tym przypadku. Jeśli podczas spaceru w lesie poczujecie zapach padliny i przy okazji zobaczycie czerwone maski wyłaniające się spod liści, to macie pewność, że był to właśnie ten gatunek grzyba.

koma i wola istnienia na 98,2 FM. I o takiej woli istnienia myślę, że bardzo dużo wiedzą rośliny prosto z czarnobylskich cmentarzy, które to ostatnio zaintrygowały naukowców. Jeśli chodzi o te cmentarze, to mowa o opuszczonych nekropoliach w czarnobylskiej strefie wykluczenia. To właśnie tam ponad 400 gatunków roślin, w tym ściśle chronione i rzadkie okazy, zadomowiły się na nowo. Nagły brak człowieka w tych terenach sprawił, że proces zarastania nastąpił tak naprawdę z dnia na dzień. Aktualnie można tam spotkać na przykład drzewa o obwodzie pnia przekraczającym 200, a często nawet 300 centymetrów. I mimo, że mowa o Czarnobylu, to nie ma co oczekiwać jakichś tam kosmicznych zmian. No, choć chyba niczego nie powinniśmy być pewni, no ja jestem pewna, że tam żadnych tygrysów nie spotkamy. Za to tygrysy spotkamy teraz. Survivor, Eye of the Tiger.

odbędą się w Warszawie oraz w Krakowie. Będzie to koncert pełen kobiecej energii, którą naładuje was Girly. Piosenkarka pochodząca z Londynu, tworząca bardzo odważną muzykę pop z elementami punku czy indie. Jej teksty to feministyczne manifesty, którym nie brakuje dynamiki. Jeśli macie ochotę sprawdzić to wszystko na żywo, to pod numer 515-515-982 napiszcie mi o swojej ulubionej artystce kobiecie, która reprezentuje siłę kobiet i daje wam inspirację. Może być to poetka, malarka, ktokolwiek, kto jest waszemu sercu bliski.

0: Już od godziny 18 przy chatce Żaka rozpoczynają się koncerty na parkingu. Ja myślę, że to świetna okazja, by stworzyć nowe znajomości. A aktualnie jest świetna okazja, myślę, by rozpocząć wydarzenia w Akademickim Radiu Centrum. Wybiła 17, to pora na wydarzenia.
1: Śledztwo w sprawie nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku umorzone. O tym za chwilę. Powiemy również o dużych dofinansowaniach dla studentów.
0: Wydarzenia przedstawi Szymon Skrzypek.
1: Śledztwo w sprawie rosyjskich dronów umorzone. Według prokuratury wojsko działało zgodnie z prawem. Dzisiaj poinformowano o decyzji prokuratury okręgowej w Lublinie dotyczącego naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez kilkadziesiąt dronów w nocy z 9 na 10 września ubiegłego roku. Śledztwo w sprawie wtargnięcia umorzono z powodu niewykrycia sprawców. Z ustaleń śledczych wynika, że w tamtym momencie przez granicę przedostało się kilkadziesiąt obcych bezzałogowców, a szczątki znaleziono w 24 miejscowościach. Drugim wątkiem decyzji były działania podjęte przez polskie wojsko w celu zneutralizowania zagrożenia. Rakiety nie trafiły w cele, a elementy spadły na tereny rolne i leśne w rejonie miejscowości Choiny, Krzywowierzba Kolonia, Wychalew i Cześniki. Prokuratura uznała, że wojsko działało w stanie wyższej konieczności i w granicach uprawnień. Duże dofinansowania dla najlepszych pomysłów lubelskich studentów. Ruszył miejski program wsparcia dla projektów akademickich. Studenci, doktoranci, koła naukowe, uczelnie oraz organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dotacje swoich pomysłów w ramach projektu Lublin Akademicki. Inicjatywy brane pod uwagę mogą dotyczyć organizacji konferencji, konkursów akademickich, projektów badawczych i naukowych. Mile widziane będą również pomysły festiwali, warsztatów i turniejów naukowych.
2: Miejskie wsparcie można przeznaczyć na inicjatywy integrujące społeczność akademicką z mieszkańcami, a także wydarzenia pomagające nowym studentom i naukowcom odnaleźć się w Lublinie. Wśród możliwych działań są także tematyczne oprowadzania po mieście w języku angielskim i oczywiście polskim.
1: Mówi Joanna Stryczewska z Biura Prasowego w Kancelarii Prezydenta Miasta Lublin. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o dofinansowanie w czterech kategoriach w wysokości 2000, 5000, 10000 lub 15000 zł. Projekty wybrane w tegorocznym naborze powinny zostać zrealizowane od 1 lutego do 10 grudnia 2027 roku. Wnioski można składać do 31 października. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Fala koncertów nieustannie się zbliża. Za chwilę serce miasteczka akademickiego wypełnią energiczne brzmienia. Siemarzaki X Wolna Chatka 2026 to coroczne wydarzenie, które ma na celu integrację studentów. Dzisiejszy dzień jest poświęcony muzyce w różnych gatunkach. Wśród zaproszonych artystów znalazł się m.in. Mariusz Winiarz. To młody lubelski artysta tworzący utwory w stylu rapowym. Swoją karierę rozpoczął w 2019 roku i występował na jednej scenie z takimi wykonawcami jak Grubson czy Michał Szczygieł.
3: Bardzo się cieszę, że tu dzisiaj jestem, bo koncert ad hocu, który grałem w czerwcu, był dla mnie takim motorem napędowym do dalszego działania. I jestem dumny z siebie, że wtedy zagrałem, bo poczułem, że mogę to robić dalej. Bo miałem właśnie chwilę zawahania, myślałem, że po prostu pożegnam się w sumie ze sceną, tym koncertem na ad hocu, ale to, że dzisiaj tu jestem, to tak naprawdę właśnie zasługa tego wydarzenia, bo to mi dało właśnie siłę do działania i natchnęło mnie do dalszej pracy.
1: Artysty na żywo będzie można posłuchać już o godzinie 19 na placu obok Akademickiego Centrum Kultury i Mediów UMCS Chatka Żaka. Wstęp jest wolny. A teraz czas na dawkę informacji kulturalnych. Zbliża się wystawa indywidualna studentki UMCS. W swoich dziełach porusza współczesne problemy społeczne. Wielowarstwowe nawarstwianie to zbiór kilku odrębnych cyklów. Zaprezentowanych zostanie łącznie około 30 grafik. Wszystkie prace powstały w latach 2025-2026.
4: Widzę, co się dzieje dookoła i to przedstawiam. Jedna największa praca, która tam będzie, Mieszkanie w człowieku, opisuje może nie tyle moje indywidualne zmartwienie, ale ogólnie takie zmartwienie polegające na tym, że młodzi ludzie nie mają swoich czterech kątów i że sytuacja na rynku jest bardzo niepewna. I fajnie, że mogę to skomentować w taki sposób.
1: Mówi Anna Karpińska, autorka prac. Kuratorem ekspozycji jest Kamil Jerzyk. Wernisaż odbędzie się 13 października o godzinie 17. Zbiór ilustracji będzie można obejrzeć w Młodzieżowym Domu Kultury nr 2 w Lublinie. Będą one dostępne dla odwiedzających do 20 listopada. Mieszkanki i mieszkańcy miasta mają okazję do zapoznania się z unikalnym manuskryptem drugiej części wzorcowego dzieła polskiego romantyzmu. Przed nami premiera książki Dziady, rękopis lubelski. Publikacja została wydana przez wydawnictwo Dosłowne. Zainteresowani znajdą tam edycję fototypiczną rękopisu Jana Czeczota z odręcznymi poprawkami Adama Mickiewicza, a także dokładną transliterację wszystkich kart. Więcej o książce opowiedzą redaktorki publikacji Iga Bąska i Urszula Jańczyk, a rozmowę poprowadzi Grzegorz Kondrasiuk. Wydarzenie zostało przygotowane przez Centrum Kultury w Lublinie oraz Bibliotekę Uniwersytecką KUL, a samo wydanie Dziadów rękopisu lubelskiego było częścią wydarzenia Dziady – odczytywanie. Na spotkanie pójdziemy już jutro na godzinę 17 do Biblioteki Uniwersyteckiej KUL. Udział jest bezpłatny. Czy da się zatrzymać to, co wymyka się nazwaniu? Nadchodzi wernisaż wystawy Przestrzenie ulotne Agnieszki Sulimierskiej. Odwiedzający nie zobaczą opowieści o miejscach i zdarzeniach. Doświadczą krótkich chwil, w których coś na moment się wyłania i przyciąga uwagę, ale natychmiast zaczyna znikać. Same prace powstawały na bazie obserwacji i wyobraźni między ciszą a tym, co możemy zaraz usłyszeć. Na wernisaż pójdziemy 15 października na godzinę 18 do Galerii Okna Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lublinie. Udział jest bezpłatny. Ekspozycja będzie dostępna do 2 listopada.
0: A po wydarzeniach przyszła pora, byśmy sprawdzili, jak wygląda aktualnie sytuacja za oknami. Na termometrach mamy 22 stopnie Celsjusza. Odczuwalna to 20 stopni Celsjusza. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1008 hektopaskali, a biometr jest korzystny.
5: Reklama. Randka w księgarni? Spotkanie z przyjaciółmi? Wystawa? Koncert? Niebanalna oferta książek? Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
6: Reklama.
7: Akademickie Radio Centrum.
8: Najwięcej oka w mieście.
0: Po raz ostatni witam się z Wami na czwartkowej audycji Godziny Szczytu. Mamy godzinę 17.07 przy mikrofonie Vanessa Woźniak i jeszcze przez następną godzinę do 18.00 słyszymy się w Radiu Centrum. Już za moment wrócimy sobie do konkursu.

0: Queens of the Stone Age z kawałkiem Where the Ghost Girls At. No, ja mam wrażenie, że mogą już zbierać się na koncert pod chatką Żaka. Siema Żaki, to koncert, to cykl koncertów, które co roku goszczą obok chatki Żaka i zapraszają do siebie nowych studentów. Jest tam teraz Michał. Michale, jak tam?
1: Siema Żaki, ponownie jesteśmy pod sceną przy chatce Żaka. W tle za chwilę zacznie bębnić zespół Afazja, jeżeli mnie oczy nie mylą, czyli ekipa otwierająca koncert o godzinie 18. O właśnie, bębny już słychać doskonale, myślę, że na całym miasteczku akademickim. A ze mną jest Gabi Ternowska, koordynator działu komunikacji i promocji chatki Żaka, która tutaj przyniosła sporo ciekawych rzeczy zaraz obok sceny.
2: Tak jest, mamy trochę fantów, które będziemy rozdawać podczas całego wydarzenia. Jakieś czapki, jakieś podkładki pod telefon, jakieś bulety. Generalnie mamy trochę fantów i myślę, że jeżeli wpadniecie do nas posłuchać koncertu, to też dostaniecie fajne gadżety.
1: Czapki widziałem w formie zimowej, mimo tego, że to jest 11 cieplejszych imprez Siema Żaki, które pamiętam.
2: To nas trochę zaskoczyło w tym roku, bo jak pewnie dobrze pamiętasz, ostatnie 4 edycje były w bardziej klimacie zimowo-jesiennym. Także pogoda nas zaskoczyła, ale na dobre i tak też liczymy, że się utrzyma.
1: Cienki sweter, ewentualnie coś delikatnego przeciwko deszczowi może popadać, ale myślimy, że raczej będzie w porządku i o 18 ta impreza się zaczyna, a my z Gabi no, będziemy na scenie, więc nas też zobaczycie mimochodem, nawet jeżeli nie chcecie.
2: Zobaczycie, usłyszycie i mam nadzieję, że też do nas pomachacie.
1: O 18 start przy chatce Żaka, z pewnością usłyszycie, jak tutaj dojść. Zapraszamy serdecznie, impreza trwa do białej nocy, białego rana się mówi.
2: Raczej ciemnej nocy, wiesz?
1: Ciemna noc. To do ciemnej nocy, a do białego rana after party. Siema Żaki, o 18 start.
0: No nieważne do której, ważne żeby tam być. Koniecznie zerknijcie pod chatkę Żaka. Możecie usłyszeć aktualnie Maxa Tachasiuka, którego o godzinie 20 będziecie mieli okazję usłyszeć na żywo.

0: O tej porze na szczęście drogi są coraz mniej oblężone, jednak drobne korki spotkać możecie jeszcze na Alei Racławickiej na skrzyżowaniu z Aleją Kraśnicką, Aleja Unii Lubelskiej, tam również dalej jest korek, ulica Obywatelska, Sowińskiego, no i oczywiście Głęboka. A jeśli to wy macie informacje na temat innych dróg, gdzie pojawiają się korki, albo o wypadkach, to koniecznie dajcie znać pod numer 515 515 982.
1: Nie twórz korków. Przesiądź się do komunikacji miejskiej. Autopromocja.
2: Podobno jaki poniedziałek, taki cały tydzień. To się dobrze składa, bo w Radiu Centrum pierwszy dzień tygodnia kończymy wyborną muzyczną selekcją, która pozwoli wziąć głęboki oddech przed skokiem w wir codziennych zdarzeń. Spokojne brzmienia bez etykiety gatunku, co to z gwarancją najwyższej jakości i głębokich przeżyć. Muzyka Introwertyka w każdy poniedziałek o 22. Zaprasza Barbara Repeć.
1: Autopromocja. Centrum.

0: a więc przyszła pora, byśmy zorganizowali imprezę FM, czyli przejrzeli najciekawsze wydarzenia, które odbędą się już za moment. Już w tą niedzielę na scenie klubu Graffiti odbędzie się koncert pełen ciemnej atmosfery, a to dlatego, że gwiazdami wieczoru będzie zespół Zorza, grający solidny black metal. Gośćmi będą Wisielec oraz Garota. Jeśli jednak wolicie punkowe klimaty, to ten koncert będzie dla Was idealny. Już 16 października na scenie Fabryki Kultury Zgrzyt wybrzmi Jabol Punk, czyli wystąpią dla Was KSU. A 6 listopada również w Fabryce Kultury Zgrzyt zagra dla Was Pijama Porno, zespół, którego chyba nikomu nie muszę przedstawiać. Jeśli jednak, to panowie grają punk rocka, który myślę, że świetnie sprawdzi się na jesienny wieczór. Po więcej informacji zapraszam Was na strony organizatorów.
1: Akademickie Radio Centrum.
2: Najwięcej rocka w

Siemażaki X Wolna Chatka 2026 rozpoczęte. O tym za chwilę. Powiemy również o jutrzejszym teście syren w Kraśniku. Wybiła godzina 18, pora na wydarzenia. Przed mikrofonem Szymon Skrzypek. Studenci rozpoczynają rok akademicki z chatką Żaka. Koncert już się rozpoczął. Dokładnie o 18 wystartował koncert grupy Afazja, a o 19 usłyszymy Mariusza Winiarza. Energiczne brzmienia zostaną zwieńczone występem Maxa Tachasiuka. Ale to nie koniec wydarzeń w sercu miasteczka akademickiego. Już jutro w ramach Siemażaki X Wolna Chatka 2026 będziemy mogli uczestniczyć w licznych warsztatach, spotkaniach

0: i spektaklach, a nawet silent disco. W sobotę natomiast młodzież spróbuje swoich sił w warsztatach z Teatrem Tańca Zmysł i wielu innych. Od 16 natomiast odważni spróbują wydostać się z escape roomu w sali ciszy. Pełny plan wydarzeń możecie zobaczyć na stronie UMCS. Syreny zawyją w Kraśniku. Już jutro odbędzie się test systemu. W piątek w godzinach od 12 do 14 będzie trwać trening systemu wykrywania i alarmowania. Ćwiczenia są efektem porozumienia, które zostało zawarte między burmistrzem Kraśnika Krzysztofem Staruchem a komendantem powiatowym Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku, brygadierem Marcinem Sobolewskim. Jutrzejszy test pozwoli sprawdzić działanie modernizacji systemu. Służby wydały apel do mieszkańców, aby zachować spokój. To są wydarzenia Akademickiego Radia Centrum. Co nowego znajdzie się na afiszach? Rozpoczął się nowy sezon artystyczny w Teatrze imienia Andersena w Lublinie. Do repertuaru powracają Pippi Langstrump i Szewczyk Dratewka. Nie zabraknie też świeżych premier. Jedną z nich jest spektakl Mefisto. W odróżnieniu od większości pokazów jest on skierowany do nieco starszych widzów. Pokaz planowany jest jednak dopiero na przyszły rok.
1: Spektakl dla młodzieży i dorosłych oparty na powieści wybitnego niemieckiego pisarza Klausa Manna, syna Thomasa Manna, ukazujący historię aktora, który dla kariery podporządkuje się totalitarnemu systemowi. To uniwersalna opowieść o oportunizmie, odpowiedzialności artysty oraz zagrożeniach wynikających z podporządkowania sztuki ideologii.
0: Mówi Krzysztof Rzończyński, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Andersena. Realizowane są także projekty teatralne. Jednym z nich jest inicjatywa Po cichutku. Oferta jest skierowana do dzieci ze szczególnymi potrzebami sensorycznymi. Wydarzenia z tego cyklu mają subtelniejsze oświetlenie i nagłośnienie. Przygotowano także specjalną strefę wyciszenia. Więcej informacji o tym programie, jak i innych działaniach teatru znajdują się na stronie internetowej instytucji.
2: Julia Kręgiel, witam i zapraszam na sport. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz z pewnym awansem do drugiej rundy turnieju ATP w Szanghaju. Najlepszy polski tenisista bez większych problemów pokonał Australijczyka Jamesa Duckforda 2-0. Wrocławianin od początku kontrolował sytuację na korcie. Pierwszego seta zamknął w niespełna pół godziny, wygrywając 6-3. Druga partia była znacznie bardziej wyrównana, ale w tiebreaku Polak zachował zimną krew i zwyciężył 7-4. Teraz przed Hurkaczem prawdziwy hit i ogromne wyzwanie. Już jutro o 12 Polak zmierzy się z legendarnym Nowakiem Dziokowiczem. Przechodzimy do piłki ręcznej. Orlen Wisła Płock wraca do walki w Lidze Mistrzów. Po cennym zwycięstwie nad MT Melsungen przed własną publicznością, tym razem na wciarze powalczą o punkty na wyjeździe. W trzeciej kolejce fazy grupowej Mistrzowie Polski zmierzą się z HC Vardar 1961. Macedończycy w tym sezonie nie wygrali jeszcze ani jednego meczu w Lidze Mistrzów. Dla szczypiornistów z Płocka ewentualna wygrana będzie ważnym krokiem w kierunku awansu do fazy pucharowej, ale o to w stolicy Macedonii będzie niezwykle trudno. Historia nie sprzyja nawciarzom. Bilans ostatnich 5 starć z tych drużyn to 3 zwycięstwo Vardaru i 2 remisy. Początek meczów w Skopie już dziś o 20:45. A na koniec futsal. Przed polskimi zawodniczkami drugi mecz eliminacji do przyszłorocznych Mistrzostw Europy. W Bielsku Białej Polki zmierzą się z Norweszkami. Wczoraj na inaugurację rozgrywek biało-czerwone pokonały Belgię aż 7-0. Teraz poprzeczka wędruje znacznie wyżej. Futsalistki ze Skandynawii w swoim pierwszym spotkaniu zwyciężyły z Ukrainą 2-1. Starcie Polska-Norwegia rozpocznie się dziś o 18:30.
3: Reklama.
4: Akademickie Radio Centrum.
5: Najwięcej oka w mieście.

0: promocja. Are you ready to the darkness? This is Jurki from 69 Eyes.
1: Hi everybody, I'm Joanna Tiamat.
2: We are Das Ich.
3: Hello everyone, it's from Moonspell.
4: Hello, this is Vincent from Anathema. You listen to the Centrum Morocco.
5: Rock gotycki, zimna fala, synthpop. Gwiazdy i debiutanci. Do usłyszenia w Akademickim Radiu Centrum w każdy czwartek od 20. Zapraszam, Kuba Czerniak. Centrum w mroku.
6: Autopromocja. Reklama.
7: Randka w księgarni? Spotkanie z przyjaciółmi? Wystawa? Koncert? Niebanalna oferta książek? Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia Między Słowami, ulica Rybna 4. Między Słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla Małych Księgarni.
6: Reklama.
0: Radio Centrum.
8: Dezinformacja pod lupą. Pytamy, sprawdzamy, weryfikujemy. Spojrzenie na fakty w Akademickim Radiu Centrum. Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.
9: Witamy w kolejnym odcinku. W sumie już w drugim odcinku, tym razem zmienił się prowadzący na prowadzącą. Witam serdecznie przy mikrofonie Paulina Czeryna, a dzisiaj temat można w sumie podsumować trzema słowami, czyli Bruksela, suwerenność i Unia Europejska, a w tle w tym wszystkim Polska. I moim i Państwa gościem dzisiaj w tym temacie jest dr Andrzej Dumała, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMCS, ekspert Team Europe Direct. Witam serdecznie.
10: Dzień dobry, witam. Dobry wieczór właściwie.
9: Zaczniemy może od takiego przybliżenia w sumie, w jaki sposób możemy rozumieć suwerenność, bo tutaj jednak samo rozumienie tego słowa może różnie przebiegać.
10: No faktycznie, jak spojrzymy tak czysto prawniczo czy prawno międzynarodowo, to zobaczymy tą niezależność od innych podmiotów, zdolność do samodzielnego jakby kształtowania tego własnego losu. Jak rozumiemy tutaj państwa oczywiście, kształtowania swoich stosunków i braku jakiejś zależności od innych podmiotów. Znaczy, jak popatrzymy na tą suwerenność tak de facto, czy to w sensie politycznym, czy w sensie gospodarczym, czy jeszcze tutaj w innych aspektach, to w zasadzie suwerenność dzisiaj we współczesnym świecie staje się pełną iluzją. No bo stopień tych zależności czy współzależności jest olbrzymi i to dotyczy bez względów na wielkość państw, jego siłę, jego potencjał, bo tak samo współzależność i ta utrata suwerenności tak rozumianej, napotkamy to w przypadku Stanów Zjednoczonych, Chin, Rosji czy Polski, czy jakiegokolwiek innego państwa. No takie przykłady jakichś takich zależności, to nie wiem, obecnie bardzo, bardzo żywa dyskusja na temat dostępu do materiałów krytycznych czy surowców krytycznych i nagle się okazuje, że mamy tutaj zależności rzędu 90 paru czy 100% w przypadku właśnie takich mocarstw, także technologicznych, jak Stany Zjednoczone czy Chiny akurat są tutaj przykładem państwa, które wydobywa, rafinuje olbrzymią część i kontroluje olbrzymią część handlu tymi surowcami krytycznymi, w szczególności pierwiastkami ziem rzadkich, i w ten sposób jakby tą suwerenność ogranicza różnym innym państwom, które korzystają z tego, między innymi Europie czy Stanom Zjednoczonym. Ale tak dla ciekawostki powiem, na przykład państwa, które wydawałoby się, tak jak Polska, no jesteśmy potentatem na przykład w produkcji miedzi, która jest takim materiałem krytycznym, ale równocześnie jesteśmy producentem 90% światowych dostaw takiego pierwiastka jak ren. Mało to znany fakt, ale przy okazji wydobywania miedzi właśnie także rafinujemy ten pierwiastek i jesteśmy tutaj gigantem, można powiedzieć, na skalę światową. Wobec tego wiele państw, które gdzieś tam wykorzystują w tych technologiach, w metalurgii przede wszystkim, no, korzystają tutaj z polskiego renu. Także wracając do wątku, no, ta suwerenność Oczywiście ona uległa takiej redefinicji dość mocno i ja bym powiedział, ta redefinicja dalej postępuje. Oczywiście dla jakichś ortodoksów, prawda, ta suwerenność ciągle jest takim bardzo ważnym hasłem, ale nawet oni, kiedy wreszcie zderzą się z tymi realiami stosunków politycznych czy gospodarczych, też niestety muszą przyznać, iż nie ma tej absolutnej suwerenności. To jest coś, co można oczywiście wpisać jakby w prawo międzynarodowe, można wpisać tutaj w jakieś podręczniki i teorie, ale w praktyce nie występuje.
9: I tutaj pojawiają się też głosy odnośnie Unii Europejskiej, czyli że samo przekazywanie części kompetencji właśnie Unii Europejskiej oznacza też utratę suwerenności dla Polski. Czy faktycznie tak jest w takim razie?
10: Tak, no bądźmy precyzyjni, to nawet nie jest przekazanie kompetencji, tylko to jest przekazanie prawa do wykonywania tej kompetencji. No i tak, no wspólnota jest taką organizacją, w której państwa członkowskie jakby dokonują takiej wzajemnej wymiany tego prawa, umawiają się tutaj na pewne decyzje podejmowane właśnie kolektywnie i wspólnie, także dochodzi do takiej wymiany jakby tej suwerenności, czy tych cząstek, czy tych fragmentów tej suwerenności. No są nawet prace takie teoretyczne, takich realistów, bym powiedział, nawet z tej szkoły realistycznej stosunków międzynarodowych, które mówią, że na tej wymianie paradoksalnie najbardziej korzystają właśnie państwa małe, a najwięcej tracą te państwa duże, ponieważ tak proporcjonalnie jakby cząstka tej suwerenności przekazana przez państwo duże jest większa od tej przekazanej przez państwo małe. I sam tutaj pamiętam, jak mogę sobie pozwolić na taką trochę anegdotę, bo przez wiele lat pracował z nami w Katedrze Stosunków Międzynarodowych dr Jan Hunin, Belg, który przyjechał tutaj obserwować w Polsce transformację. No i on tak bardzo często mówił, a wy Polacy tutaj, prawda, nie bardzo jesteście socjalizowani tak by do tej Unii Europejskiej, to będziecie kłopoty sprawiać i tak dalej. Takie dyskusje prowadziliśmy i żeby tak trochę uciszyć Jana często, to tak zadawaliśmy pytanie, Jan, co by ta Belgia znaczyła w ogóle w Europie czy na świecie, gdyby nie była członkiem Unii Europejskiej? Prawda? Bo to ten przykład, gdzie państwa jednak małego, o małym potencjale i demograficznym i tak sumarycznie, oczywiście rozwiniętego, ale o nie tak wysokim potencjale jednak gospodarczym, co by ono znaczyło, gdyby nie było członkiem Unii Europejskiej. A tak wymieniając tą suwerenność z tymi wielkimi innymi, no, staje się tutaj częścią procesu decyzyjnego, w którym się decyduje z tymi wielkimi, prawda, państwami, czy dużymi państwami.
9: Został tutaj poruszony temat współpracy i dogadywania pewnych kwestii, ale nie oszukujmy się, czasami są kwestie sporne, które mogą budzić niemałe emocje. W takim wypadku, co jest ważniejsze? Czy jest właśnie ważniejszy głos Polski i interes Polski, czy głos Unii Europejskiej?
10: Znaczy proces decyzyjny unijny, nie chcę tutaj popaść w jakiś akademicki wykład, ale on został, po pierwsze, jakby ewoluuje w czasie, w związku z tym to jakby jedna ważna rzecz, ale on jest oparty jednak na konsensusie. Od samego początku państwa dążyły do tego, żeby podejmować decyzje, można powiedzieć wszystkie decyzje. I te bardzo poważne, typu traktaty, jak i te mniejsze, w oparciu o konsensus. I ta kultura konsensusu przetrwała do dzisiaj. Także bez względu na to, co dzisiaj tam traktat zapisuje jako metodę podejmowania decyzji, to i tak w pierwszym rzędzie państwa szukają takiego rozwiązania, na które zgodzą się wszystkie państwa. Bo w tle jest coś takiego jak weto polityczne. Ono nawet funkcjonowało w takiej postaci, powiedział, nawet instytucjonalnej przez pewien czas. Mówimy tutaj o tak zwanym kompromisie luksemburskim. No i tutaj musiałbym robić pewien wykład, no ale rzecz dotyczy pewnego kryzysu przesilenia w procesach decyzyjnych unijnych na przełomie 65 i 66 roku i no, tak zwanego kryzysu pustych krzeseł, gdzie Francja właśnie tak broniąc tej swojej niezależności i suwerenności pod rządami Charlesa de Gaulle'a, prezydenta, no, wycofała swoich przedstawicieli z obrad Rady Ministrów, doprowadzając do kompletnego paraliżu tego procesu decyzyjnego. No, państwa przedyskutowały tą rzecz, skończyło się to tak zwanym kompromisem luksemburskim, w którym państwa się umówiły, i co jest istotne, nie zmieniając tutaj nic w traktatach, że jeżeli któreś z państw członkowskich stwierdzi, notabene na piśmie i z uzasadnieniem, że dana kwestia w sposób zasadniczy narusza jego interesy państwowe, to wtedy proces decyzyjny jest zatrzymywany i państwa przechodzą do negocjowania tej kwestii, aż do osiągnięcia konsensusu. Jak go osiągną, wracają i formalnie kończą proces decyzyjny. Nie ma konsensusu, nie ma decyzji. Tak w skrócie, ten kompromis przetrwał w takiej postaci, bym powiedział, i był stosowany, różnie tutaj autorzy mówią, gdzieś do 1987 roku. Inni przesuwają to do traktatu z Maastricht o Unii Europejskiej, ale Unia się nie wycofała nigdy z tego. Natomiast jakby rzecz się przeniosła do innej fazy tego procesu. Jeżeli Komisja Europejska rozpoczyna pracę nad jakimiś projektami, czy też Rada tutaj, i widać wyraźnie, że któreś z państw członkowskich w sposób stanowczy sprzeciwia się temu, to jest taki bardzo wyraźny sygnał, że należy, że tak wyrażę, zrobić krok do tyłu i szukać innych rozwiązań, tak żeby nie doprowadzić do takiego formalnego zderzenia.
9: I tutaj musimy postawić przecinek, ale wracamy już po krótkiej przerwie muzycznej.
8: Dezinformacja pod lupą.

0: Dezinformacja pod lupą.
1: I wracamy po krótkiej przerwie ponownie z kwestią dezinformacji Brukseli. Aczkolwiek chciałam jeszcze nawiązać do tematu, którego w sumie nie dokończyliśmy, bo jeszcze tutaj przez chwilę rozmawialiśmy na temat też tych psychologicznych aspektów podejmowania decyzji, więc tutaj chciałam poprosić o rozwinięcie również tematu.
2: Znaczy ja może uzupełniając tą wypowiedź wcześniejszą, zwrócił uwagę na to, co się dzieje jakby w procesach decyzyjnych unijnych, że państwa jakby generalnie odchodzą od tej jednomyślności, tego formalnego konsensusu w kierunku kwalifikowanej większości. To ma podłoże psychologiczne, dlatego że państwa no, dokonują to, ale w takim jakby wzajemnym zaufaniu. To znaczy, że te ich interesy nie będą tutaj pomijane, że one będą wysłuchiwane, że będą uwzględniane, że pozostali partnerzy i te państwa będą miały to na uwadze. To bazuje na tym elemencie psychologicznym, takiego zaufania. Oczywiście to w praktyce oznacza to zaufanie jakby przywódców, ministrów, czy tych wyższych rangą urzędników ministerialnych z państw członkowskich, którzy uczestniczą w tych procesach. Ale widzimy ewidentnie, bo chociażby to przejście do tego współdecydowania między parlamentem a radą, czyli między wybranymi tutaj posłami do Parlamentu Europejskiego, a ministrami, to decydowanie wspólne jest tutaj takim elementem i większość tych decyzji w Unii dzisiaj, przynajmniej formalnie rzecz biorąc, zapada w warunkach kwalifikowanej większości głosów, czyli państwa na tyle sobie zaufały, że godzą się na sytuację, w której mogą być przegłosowane, ale będą i tak musiały tą decyzję wykonywać. Ale jak patrzymy od strony praktycznej, jak to wygląda, to tych głosowań w Radzie jest bardzo mało. Większość absolutna, przeważająca większość decyzji jest podejmowana w warunkach konsensusu osiągniętego między państwami, czyli one są zdolne do wypracowania takiej decyzji, na którą się wszystkie godzą, albo przynajmniej żadne z nich nie protestuje. I teraz jakby nawiązując do tego pytania, ten aspekt psychologiczny. No, jest tutaj taki czynnik psychologiczny, ponieważ państwa nie chcą być postrzegane jako te, które są hamulcowymi tego procesu, które blokują, które są takimi troublemakerami w tym procesie. I dość często, już formalnie w procesach decyzyjnych, nawet jeżeli się nie zgadzają z decyzją albo mają poważne obiekcje, wstrzymują się po prostu od głosu. Nie chcąc brać na siebie tej odpowiedzialności, tego odium, dlatego że to działa tak destrukcyjnie, niezależnie na sam proces decyzyjny w Unii, ale także obciąża tak umownie hipotekę tego państwa, bo za taką niepodjętą decyzją zawsze stoi taka sytuacja, że jakimś państwom bardzo zależało na tej decyzji. Czy brak tej decyzji oznacza, że one nie osiągają, nie realizują pewnych interesów, nie osiągają pewnych korzyści. One to zapamiętują. No nie ma. Państwa są egoistami generalnie, a dopiero w drugiej kolejności stosują jakby racjonalność altruistyczną, grupową. Więc tego typu blokady pewnych decyzji, one się odkładają. I gdzieś w następnych procesach, w którym danemu państwu bardziej zależy, mogą się nie być tak elastyczne i nie być tak skore do pomocy. Z drugiej strony tego typu ustępstwa czy kompromisy, jakie są zawierane w tych procesach, budują pewien potencjał na przyszłe negocjacje. W tym sensie, że można to wtedy przypomnieć. A pamiętacie, myśmy w takiej sprawie tutaj ustąpili, to teraz oczekujemy większej elastyczności od was. Ta wymiana tych interesów tworzy taki pewien paradoks, że mimo sprzeczności interesów państw członkowskich w Unii, ten proces się rozwija. Rozwija się dlatego, że państwa mają sprzeczne interesy, ale dlatego, że one się nauczyły wymieniać te interesy. Nie stawiają tych rzeczy od razu na ostrzu noża, nie grożą tutaj od razu wetem politycznym, jakąś blokadą i tak dalej, tylko szukają kolektywnego, wspólnego rozwiązania. Dzięki temu to się rozwija. No i ten aspekt psychologiczny tutaj jest. ale są jeszcze inne, ważne też w związku z tym kwestie psychologiczne w relacjach, powiedzmy, rządy a społeczeństwa.
1: Dotychczasowo właśnie poruszyliśmy temat bardziej z tej strony państw członkowskich, natomiast chciałam też przejść do tematu samych społeczności, samych jednostek, ponieważ w różnego typu mediach pojawiają się różnego typu fake newsy. Między innymi tutaj znalazłam jeden z artykułów na Demagogu nawiązujący do zakazu posiadania na przykład roślin doniczkowych na balkonach. Tego typu informacji było więcej i tutaj też różne cytaty można znaleźć zresztą ze strony Polaków na temat samych takich zakazów ze strony Unii Europejskiej, nowych dyrektyw. W jaki sposób tego typu sytuacje, tego typu newsy wpływają na samopostrzeganie Unii Europejskiej ze strony Polaków?
2: No, Polaków czy innych społeczeństw w taki sposób, bym powiedział, destrukcyjny albo taki sposób, w którym no, podważa się tutaj zaufanie do Unii jako tego kolektywnego mechanizmu radzenia sobie jakby z różnymi problemami czy budowania tego rozwoju. W zasadzie nie bardzo wiem, od czego tu zacząć, bo jakby problem leży w tym, jak w ogóle społeczeństwa się odnoszą do takich organizacji międzynarodowych, jak one popierają. My w Polsce obserwowaliśmy, a tutaj byłem nawet uczestnikiem jakby takim, tymi rękami można powiedzieć pewne rzeczy, zwłaszcza w okresie tym przedreferendalnym, przed wejściem Polski do Unii, czy jeszcze w okresie, kiedy w ogóle startowaliśmy do Unii Europejskiej, polskie społeczeństwo popierało integrację europejską w taki sposób afektywny. To znaczy myśmy wierzyli w te wartości, dobrobyt, rozwój, prawda, pokój, bezpieczeństwo, jakie symbolizowała tutaj Unia. W toku procesu negocjacyjnego i w toku tego członkostwa to poparcie afektywne zmalało bardzo istotnie, a w to miejsce weszło poparcie utylitarne. To znaczy ludzie patrzą na członkostwo w Unii przez pryzmat własnego interesu takiego no, indywidualnego, interesu grupowego. Na zasadzie, jakie korzyści konkretne ja dostaję z tego członkostwa. I teraz no, można oczywiście w tym procesie dezinformacji jakby uderzać albo w tą wiarę, prawda, w ten rozwój cywilizacyjny, bezpieczeństwo i tak dalej, albo w te konkretne korzyści. Bo jak się ludziom tutaj wrzuci, że nie mogą sobie tam postawić doniczki na balkonie, czy jakąś inną głupotę tutaj wymyślą, to oczywiście ten człowiek, jeżeli ma na tyle, powiedział, rozumu, to sam sprawdzi to, a to jest łatwe skądinąd, to szybko zorientuje się, że to jest po prostu jakaś głupota. Natomiast inny weźmie to na wiarę, w zależności od tego jeszcze, kto mu tą narrację serwuje, bo to jest też istotny element. No i w jaki sposób ona jest podana, ale to już wchodzimy tutaj w taką cały obszar tych mechanizmów jakby dezinformacyjnych i tej manipulacji. No Unia od dawna z tym walczy. No tutaj jak pani mówi o tych fake newsach, prawda, o takich głupich rzeczach, to ja pamiętam jeszcze dawno, dawno, jak tutaj trzeba było tłumaczyć ludziom, że dlaczego to Hiszpanie uważają, że marchewka to jest owoc, prawda?

0: takich zweryfikowanych, można powiedzieć, fake newsów, takich przypadków właśnie tego typu. I tutaj każdy, kto chce, może tam wejść i zobaczyć, ile tego jest, prawda, takich rzeczy podawanych do... Natomiast walka z dezinformacją tak na poważnie, no to ona się odbywa na wielu poziomach. To jest ten poziom przede wszystkim aktów prawnych i ten tutaj chyba najważniejszy w tym wszystkim jest ten Digital Service Act z 2022 roku, rozporządzenie, które nakłada tu liczne obowiązki na platformy cyfrowe, pośredników cyfrowych. Nie ma czasu, żeby to opowiadać. Drugi poziom to jest taka presja wywierana tutaj w różny sposób na tych dostarczycieli platformy cyfrowe, zwłaszcza tych dużych. Tu między innymi mamy coś takiego jak kodeks w sprawie zwalczania dezinformacji z 2018 chyba i potem poprawiony w 2022. To zresztą skądinąd bardzo ciekawy proces, bo to polegało na tym, że komisja zaapelowała do tych platform, żeby one same na zasadzie samoregulacji, samo takiego ograniczenia się wypracowały między sobą pewne mechanizmy właśnie do zwalczania tej dezinformacji, a potem przeszło to w taką formę, jak to w tym żargonie mechanizmach europejskich nazywa się, współregulacji, bo tu się dołączyła komisja do tego instytucji. No i jeszcze trzeci poziom tego, to jest taki poziom budowania odporności społeczeństw na dezinformację, taka właśnie cyfrowy, zwalczanie tego cyfrowego analfabetyzmu, to takie digital literacy, prawda? No i tutaj musielibyśmy już dalej rozmawiać. No, po drodze wiele takich rzeczy powstało, które są bardzo namacalne i ważne. Na przykład 2015 rok powstało coś takiego jak Eurostratcom Task Force, taka komórka, na początek bardzo mała, kilkuosobowa, która się zajmowała zwalczaniem tej dezinformacji i tych takich działań informacyjnych hybrydowych ze strony rosyjskiej. I w dalszym ciągu trochę rozszerzyła, ale dzisiaj jest znacznie większy zespół ludzi, którzy po prostu monitorują jakby to, co się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o tą dezinformację, przede wszystkim z kierunku wschodniego, bo to jest na to nastawione. No i jeszcze obserwatorium i takie tu inne jest cała masa takich działań.
1: Tak na sam koniec, dosłownie jednym zdaniem chciałam zapytać, dla kogo takie sianie dezinformacji o relacji Polski i Unii Europejskiej jest na rękę?
0: No dla tych wszystkich, którzy chcieliby jakby osłabić spójność Unii jakby wewnętrznie, także osłabić tą spójność państw członkowskich wewnątrz, bo to wszystko potem się przenosi jakby na forum europejskie, cierpi jakby ta spójność, co się przekłada na trudności w procesach decyzyjnych unijnych. To oczywiście podważa prestiż i tą pozycję Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej, co z kolei znowu wpływa później na jej możliwości negocjacyjne, na jej pozycję w różnych tam sprawach międzynarodowych, które się pojawiają. No, podważa też jakby to zaufanie obywateli do Unii Europejskiej. Oni zaczynają tutaj inaczej patrzeć. Prowadzi to do polaryzacji na tych scenach politycznych, ale także w społeczeństwach państw członkowskich, bo to już zresztą widzimy tutaj, jak intensywna jest ta polaryzacja na przykład w kwestiach Unii Europejskiej w Polsce, gdzie mamy taki front, prawda, zwolenników i przeciwników. To wprawdzie, tak od razu powiedzmy sobie, nie prowadzi od razu do żądań wystąpienia państwa z Unii Europejskiej, bo doświadczenie brytyjskie jest na tyle, bym powiedział, dojmujące, traumatyczne dla samych Brytyjczyków, ale tak wiele nauczyło tutaj pozostałe społeczeństwa, że dzisiaj naprawdę niewielu już odważnie tak mówi, no ale to osłabia, wpływa na ten dyskurs jakby publiczny, polityczny wokół spraw europejskich. No, widzę Polska. No, dekadę temu, gdybyśmy zapytali Polaków, ilu jest, kto chce wystąpić z Unii Europejskiej, to tak odpowiadało mniej więcej około 10%. Dzisiaj takie, prawda, różne tam badania, one pokazują, że to może być nawet 25% obywateli, którzy by chcieli występować z Unii Europejskiej. Na szczęście tak rozsądna ta 75% większość nie pozwala tutaj na jakiekolwiek harce w tym zakresie, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że

0: że są siły polityczne, które taki eurosceptycyzm czy takie właśnie taką trochę dezinformację europejską wprowadzają do tego dyskursu, czasami z bardzo poważnymi skutkami, w tym sensie, że mamy tutaj zatrzymania pewnych procesów, czy przyjmowanie pewnych takich bardzo radykalnych stanowisk w procesie, które tym decyzyjnym unijnym, które potem i tak się łamią, bo tu jak mówię to myślę na przykład o stanowisku rządu Mateusza Morawieckiego w 2020 roku w kwestiach budżetowych i rozporządzenia o warunkowości perspektywy finansowej tej wieloletniej i tak dalej.
1: I tutaj musimy niestety postawić kropkę, chociaż temat jak najbardziej uważam, że nie był do końca zgłębiony, bo jednak tych odnóg tematu jest bardzo dużo. Dziękuję bardzo pięknie za rozmowę i na pewno zapraszam na kolejny odcinek już niedługo. Moim i Państwa gościem był dr Andrzej Dumała, adiunkt w Instytucie Stosunków Międzynarodowych UMCS, ekspert Team Europe Direct.
0: Dziękuję bardzo.
1: A przy mikrofonie przez cały czas była Paulina Czeryna i do usłyszenia już za tydzień.
2: Audycja realizowana we współpracy z Instytutem Stosunków Międzynarodowych Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

0: Reklama.
1: Klubo Kawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubo Kawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
2: Randka w księgarni, spotkanie z przyjaciółmi, wystawa, koncert, niebanalna oferta książek. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4 zaprasza. Na naszych półkach znajdziesz niszowe wydawnictwa, poezję, reportaż oraz wiele innych ciekawych publikacji. Kawiarnio-księgarnia między słowami ulica Rybna 4. Między słowami Karolina Pikuła jest beneficjentem programu własnego Instytutu Książki Certyfikat dla małych księgarni.
0: Reklama.
3: Słuchasz Kulturologii.
4: Już prawie 5 minut po godzinie 19 zaczynamy Kulturologię. A dzisiaj w programie Franciszek Piątkowski zaprosi na fantastyczny festiwal wyobraźni Starfest. Wspomnimy Igora Mitoraja, jednego z najbardziej uznanych polskich rzeźbiarzy współczesnych. Minęło 12 lat od jego śmierci, dlatego przypomnę fragment rozmowy z Agnieszką Stabro, autorką książki Igor Mitoraj, Polak o włoskim sercu. A że Złota Polska Jesień, miejmy jak najdłużej, będzie nam sprzyjać, wraz z Dorotą Czarny z UKS Azymut Siedliska porozmawiamy o tym, dlaczego warto wybrać się na roztoczańską mordęgę. Za sterami czuwa Mateusz Wiak, ja nazywam się Agnieszka Józwik i gdyby ktoś był w pobliżu Radziszewskiego 16, trwa koncert Siema Żaki. Chatka Żaka wita wszystkich studentów. O 20:00 wystąpi Max Stachasiuk. Przez jedną z ogólnopolskich gazet nazwany odkryciem 2025 roku.

0: jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.
1: Franciszek Piątkowski, dzień dobry.
2: Dzień dobry, bardzo mi miło.
1: I będziemy rozmawiać o fantastycznym festiwalu wyobraźni Starfest, który startuje 16 października. To już piąta edycja.
2: Już piąta edycja. I to edycja
1: jubileuszowa, będziecie świętować.
2: Tak, jak to było w pewnym filmie, okrągła piąta rocznica, będziemy świętować piątą rocznicę. No cóż, ten festiwal robi się coraz większy, coraz piękniejszy i coraz bardziej zawartościowo, mówię tutaj o programie, interesujący, więc no, chyba musimy tutaj rozwinąć pewne rzeczy, bo naprawdę warto na ten Starfest przyjść, a dlaczego, to pewnie zaraz powiemy.
1: Nie? Tak jest. To w ogóle niezwykła sytuacja, bo rozmawiamy o festiwalu, którego jest pan też gościem.
2: Tak, ja staram się, ponieważ ja jestem lokalcem.
1: Tak,
2: jestem lokalcem, no to wstyd by było nie być we własnym mieście na takim fantastycznym wydarzeniu. Ja tam jestem jako gość, jako literat z Lublina, bo piszę słowiańską fantastykę, która zresztą w dużej części się dzieje w Lublinie, na Lubelszczyźnie, pod Lublinem, więc rzeczywiście staram się ten patriotyzm lokalny tutaj i w swojej twórczości podsycać, ale także i w takich działaniach, które no, staram się pokazywać, jak, jeżeli chodzi o sam Starfest, jak bardzo mamy ciekawą, naprawdę godną uwagi i godną tego, żeby tam pójść, imprezę.
1: Zanim przejdziemy do samego programu, co nas czeka podczas tych trzech dni, chcę jeszcze zapytać, bo będą na pewno spotkania z panem i w piątek, i w niedzielę. Jak to jest z drugiej strony, spotkać się z czytelnikami? Czy to dodaje jakiejś energii w pisaniu, w kolejnych...
2: Powiem szczerze, ja jestem
1: człowiekiem... oddawaniu kolejnych stron?
2: Który właściwie spędza niemalże każdy weekend na jakimś festiwalu, targach książki albo jakiejś imprezie literackiej, tudzież słowiańskiej, ewentualnie fantastycznej. I powiem szczerze, ja co chwilę się widuję z czytelnikami i co tydzień to robię niemalże, bo w tamtym roku byłem na 36 imprezach, więc jeżeli rok ma 52 weekendy, no to można sobie tam szybko obliczyć, ile tego zaliczyłem. Ale powiem szczerze, ja bez tego żyć nie mogę. Bez kontaktu z czytelnikami, którzy przychodzą i ci starzy, tak to nazwijmy, którzy te moje książki już przeczytali i przychodzą tylko, żeby mi powiedzieć, że jak fajnie się czytało. Ewentualnie ci nowi, których mogę przekonać do tego, co robię i tego, co proponuję i tych treści, które przedstawiam. I to jest niesamowita absolutnie rzecz. Ja jestem tak nakręcony takimi imprezami, więc no, jeszcze podczas tych imprez czasami faktycznie, czy spotkania autorskie, czy jakaś prelekcja, ale powiem szczerze, ja zazwyczaj jestem dostępny dla czytelników i strasznie mnie to, brzydko mówiąc, kręci. Jara wręcz, że ja rzeczywiście takie spotkanie odbywam i mimo, że ja po dniu takiego intensywnego festiwalowania, tudzież targowania jestem zmęczony jak koń po westernie, to ja jestem tak nakręcony, że ja następnego dnia wstaję o godzinie 5 rano się budzę i ja już bym poszedł po prostu, bo o 10 otwieraniu, ale ja już bym poszedł. Tak, tak, to jest coś niesamowitego i to, no, co by jeszcze tu dużo nie powiedzieć, to potwornie boostuje ego, bo jak się słyszy, że o, jaka fantastyczna historia, albo jesteś moim ulubionym pisarzem, no to, no, no, jak, to tu się,
1: bardzo,
2: jak tu się nie rozpuścić, nie?
1: Bardzo.
2: No właśnie.
1: Działa bardzo dobrze. No to w takim razie wiem, że przed panem wydanie jeszcze tak kilka dni po Starfeście opowiadania w ramach antologii opowiadań. Możemy o tym chwilę powiedzieć?
2: No, u mnie?
1: Tak.
2: To znaczy to...
1: 27 października.
2: Tak, tak, tak. Możemy już, bo to już jest rzeczywiście ogłoszone. To,
1: no nowość więc, z serii Słowiański Świat.
2: Tak jest. Wydawnictwo Replika dosyć zasłużone, jeżeli chodzi o słowiańskie treści, bo naprawdę dużo takich właśnie odświeżeń, przedruków, reprintów takiej naprawdę porządnej literatury, ale także Replika sobie wymyśliła, że te słowiańskie światy, czyli będzie pokazywać słowiańską fantastykę w różnych odcieniach, różne autorki i autorzy, i teraz wymyślili antologię opowiadań. Premiera już za 2 tygodnie. Tam też moje opowiadanie jest, ale to od razu tuszę i wobec mogę ogłosić, że to jest moje ostatnie opowiadanie, które dałem do antologii jakiejkolwiek na zewnątrz, bo ja generalnie jestem zadeklarowanym selfem, a już tych opowiadań na różnych antologiach jest multum, więc stwierdziłem, że to jest ostatnia antologia, w której będzie moje opowiadanie. Teraz ja już będę tylko i wyłącznie, no, krótko mówiąc, u siebie to, co wszystko trzymał i od siebie pokazywał i wydawał. Ale będzie naprawdę ciekawa rzecz. Świetne autorki i autorzy. Zapraszam serdecznie. Antologia będzie poświęcona ogólnie tematowi Święta Dziadów. Tak? Każdy gdzieś tam jakieś te pomysł na ten temat miał. Myślę, że to będzie naprawdę ciekawe. A ja ze swojej strony mam z kolei w listopadzie zbiór takich wierszowanych bajek dla dużych i małych, także też ode mnie, w sensie mojego autorstwa, coś będzie. No ale to jeszcze chwilunia.
1: I wracamy do Starfestu. Przypominamy, od 16 do 18 października, piątek do niedzieli, na targach Lublin będzie można przeżyć różne emocje, między innymi spotkać się z twórcami. Opowiedzmy, kogo Starfest w tym roku zaprosił.
2: Powiem szczerze, jest to bardzo trudne pytanie, dlatego że program w tym roku jest tak niesamowicie naładowany, że to trudno powiedzieć w ogóle, kogo tutaj wymienić, a tu zaraz, żeby się nie obraził ten niewymieniony. Jest program przebogaty. To nie jest, już powiem szczerze, impreza, która się tylko i wyłącznie koncentrowała, bo te pierwsze edycje, no to rzeczywiście był naprawdę fajny, potężny, bez przesady z tym potężnym, ale duży jarmark, tak, fantastyczny. Były pewne takie wydarzenia towarzyszące, można było się naprawdę doskonale pobawić, no i gdzieś tam troszeczkę tego programu. I z roku na rok ten program tak potwornie puchnie, takie się rzeczy tam pojawiają, że w tym momencie, no to rzeczywiście uczestnicy, których serdecznie absolutnie zapraszamy, będą mieli duży ból głowy, jak to zrobić, żeby się wyrobić z tymi rzeczami, na które chcą pójść. To nadal klonowanie niestety poza naszym zasięgiem, trzeba będzie dokonywać czasami dramatycznych wyborów, bo jak się patrzy na tabelę programową, no to naprawdę, no coś kosztem czegoś i nie sposób tutaj jest wymienić, że a będzie jedna gwiazda, a tak to
1: a
2: sobie jakoś
1: tam. A na kogo pan Franciszek Piątkowski się wybiera?
2: Znaczy ja powiem tak, ja zawsze jestem przykuty do stoiska, więc zapraszam do mnie stoisko numer 10, na samym wejściu będę wszystkich witał i zapraszał i się uśmiechał, ale no, z uwagi na moje ciągoty literackie, książkowe, no to wiadomo, że ja najbardziej oczekuję tych osób, które są z takim światem związane. No więc
1: czyli
2: wiadomo, że
1: Pilipiuk?
2: Będzie Andrzej Pilipiuk. Zresztą pan Andrzej jest takim człowiekiem, który absolutnie jest dusza człowiek i zawsze się daje zaprosić i przekonać do tego, żeby rzeczywiście na Starfeście być. I będzie też Fundacja Ku Przyszłości prowadzona przez Marka Farfosa, czyli tak naprawdę no, fundacja, która tutaj twórczość pana Andrzeja mocno pokazuje, ale będzie też Misiek Gołkowski, który też zawsze bardzo chętnie i z dużą radością przyjeżdża do Lublina, zresztą jest tutaj troszeczkę rodzinnie powiązany. Będą panie, a właściwie pani i panowie z, przynajmniej z tego, co widziałem, Sinister Project, czyli moi serdeczni koleżanka i koledzy Kaja Andrzejewska, Janusz Stankiewicz i Jarek Dobrowolski, będzie Kasia Wierzbicka. Mówię tutaj o tych, którzy siedzą w klimatach literackich. Kto tam jeszcze? No, naprawdę troszeczkę będzie, więc jeżeli miałbym gdzieś tam rzeczywiście czas na to, żeby chodzić po Starfeście i korzystać z programu, to na pewno bym do tych twórczyń i twórców uderzył, bo wiem, że są fantastyczni i naprawdę namawiam, żeby się z nimi spotkać i też namawiając do tego, żeby przyjść na tenże Starfest, też mam jeden apel. Jeżeli ktoś jeszcze nie był, ewentualnie nie zawsze albo rzadko zdarza się takiemu komuś chodzić na takie eventy. My nie gryziemy i staramy się nie być potworni i straszni, więc proszę podchodzić, proszę zagadywać. Jeżeli chcecie pogadać, ale się boicie, to proszę się nie bać, bo ja wielokrotnie się z takimi rzeczami spotykam, że ktoś mdleje na widok kogoś, kto przed chwilą, kogo się przed chwilą przeczytało książkę, prawda? No nie, no zazwyczaj ci autorki i autorzy to są normalni ludzie, którzy naprawdę tęsknią do takiego kontaktu, tak? Jak przychodzisz na Starfest, to wpadnij, zbij pionę przynajmniej. Będzie nam ogromnie miło, a nie traktuj nas jak smoka na cokole, bo my naprawdę na was czekamy, tak? Także zapraszam nie tylko dlatego, że to będzie świetna impreza, ale również dlatego, że fajnie, żebyśmy się spotkali, nie?
1: Spotkali, zrobili zdjęcie.
2: Dokładnie tak, no ja zazwyczaj selfiki robię, bo tak, w książkach autografy jak najbardziej. Proszę podchodzić, proszę o to pytać, proszę oczekiwać i żądać nawet, żebyśmy te autografy i dedykacje do książek wpisywali. Taka nasza rola i bardzo ją, tę rolę kochamy. Także proszę bardzo, jesteśmy dla was.
1: I oprócz tego wśród gości m.in. Marcin Kruszewski, czyli Prawo Marcina, Krystian Machnik z napromieniowanych.pl i Lidia Sadowa, którą możemy kojarzyć jako głos Elsy w Krainie Lodu.
2: No powiem szczerze, że po prostu tych gościń i gości jest tyle i naprawdę to już będzie ból głowy na tej piątej edycji, bo trzeba będzie latać jak kot z pęcherzem, nie dość, że od punktu do punktu programu, to jeszcze łapać te osoby, które tam się pojawią. No naprawdę, będzie kolorowo, wesoło i każdy znajdzie coś dla siebie, bo to nie jest tak, jak czasami niestety niektóre konwenty mocno idą w taką jednorodność, która trochę mi się nie podoba, a na szczęście Starfest tego na razie unika i mam nadzieję, że uniknie. Tam można znaleźć i anime, i Star Warsów, i Tolkiena, i science fiction.
1: I koncerty.
2: I koncerty też, warto o tym powiedzieć. Tak, i zabawy dla dzieci, i pokazy. Naprawdę 3 dni fajnej zabawy będzie, więc naprawdę warto. No i właśnie te koncerty, które zawsze Starfest organizuje pod koniec piątku czy soboty. I to są akurat bardzo często zespoły też bliskie mojemu sercu słowiańskiemu, bo to są zazwyczaj takie kapele, które grają czy słowiański folk, czy nawet folk metal. Także naprawdę świetnie, świetna zabawa będzie.
1: I za chwilę na naszej antenie też Łysa Góra zagra, która wystąpi.
2: O, proszę bardzo, no Łysa Góra też wystąpi, także, ale naprawdę, już fajne zespoły się pojawiły wcześniej, kolejne teraz będą przy kolejnej edycji, myślę, że naprawdę ten Starfest się pięknie rozwija. Ja jestem od samego początku bardzo zaangażowany w tego Starfesta i od samej pierwszej edycji widzę, jak to pięknie puchnie i programowo, i atrakcjami, i dobrą organizacją. No mam nadzieję, że jeszcze rok, dwa i wreszcie wykosimy ten pyrkon, który zobaczycie.
1: Tego wam życzę.
2: Tak.
1: I jeszcze wspomnijmy tylko na koniec, czyli mamy 13 bloków programowych z tego, co kojarzę, i propozycje dla osób w każdym wieku, między innymi dla dzieci.
2: Też jak najbardziej. No właśnie będą pokazy. Tam powiem szczerze, jak ja ze swoimi małymi córami gdzieś tam przychodziłem na ten Starfest, no to rzeczywiście one gdzieś tam przepadały, bo to a to pokazy chemiczne, a to jakieś zabawy, a to coś. Dobrze, że organizatorzy też na to stawiają, bo no, to jest rzeczywiście wydarzenie i dla bardzo małych, i dla mocno dużych, więc no, trzeba całymi rodzinami przybywać 16-18 października na świetną zabawę, a mam nadzieję, że pogoda będzie taka, że nie będzie można się opalać, ale jednocześnie też będzie taka, która pozwoli wyjść z domu i rzeczywiście tam na te targi lubią się pojawić.
1: Gdyby komuś jeszcze było mało, oprócz tego, o czym opowiadamy, to to na pewno będą turnieje, sesje RPG, konkurs cosplay.
2: No tak, to zawsze jest konkurs. Cosplay to na każdym konwencie czy na imprezie fantastycznej to jest zazwyczaj bardzo mocno żelazny punkt programu, więc też no, mam nadzieję, że tutaj piękny ten konkurs będzie wyglądał i zawsze się spotyka z przeogromnym zainteresowaniem, także no, bez cosplaya nie może dobry konwent się udać, więc tutaj też będzie. No, naprawdę ciężko wymienić wszystko, co tam będzie, bo będzie tak nabity ten festiwal atrakcjami, że będzie głowa bolała od przybytku. No i bardzo dobrze, niech boli.
1: Zapraszamy od 16 do 18 października, od piątku do niedzieli, Targi Lublin, przypomnę, ulica Dworcowa 11, a o fantastycznym festiwalu wyobraźni Starfest opowiadał Franciszek Piątkowski. Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: Bardzo dziękuję i do zobaczenia na Starfeście. Będę sprawdzał listę, widzimy się.
0: Słuchasz Kulturologii.

0: Reklama.
1: Klubokawiarnia Kultowa. Nowa przestrzeń kulturalna na Czubach. Jam session w każdą środę o 20:00. Koncerty rock, hip-hop, blues, opera. Potańcówki 60+, stand-up, organizacja imprez zamkniętych. Klubokawiarnia Kultowa. Ulica Herbowa 2A. Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Klubokawiarnia Kultowa. Ludzie, muzyka, przyjaźń.
0: Reklama.
2: Słuchasz Kulturologii.
3: Arcane Fire!

0: Słuchasz Kulturologii.
1: We wtorek minęło 12 lat od śmierci Igora Mitoraja, jednego z najbardziej uznanych polskich rzeźbiarzy współczesnych. Tworzył głównie poza granicami Polski, między innymi we Francji, Włoszech i tam właśnie we Włoszech miał swoje miejsce na ziemi, miasto Pietrasanta, włoską stolicę marmuru. To tam zaczął tworzyć swoje monumentalne rzeźby, które są jego znakiem rozpoznawczym, a jego pracę Eros Spętany, czyli Eros Bendato, możecie zobaczyć na rynku głównym w Krakowie. I o twórcy rozmawiałam z autorką książki jego dotyczącej, czyli Igor Mitoraj, Polak o włoskim sercu, Agnieszką Stabro, podczas spotkania z publicznością w Centrum Spotkania Kultur. Jak to było z tobą i z Igorem Mitorajem? Na pewno to jest pytanie, które pojawia się zawsze i wszędzie. To była miłość do jego sztuki już od czasów szkolnych?
2: Tak, trafiłaś w zasadzie. Historia moja z Mitorajem była długa i proces dochodzenia do tej książki też był długi. Ja pierwszy raz się spotkałam ze sztuką Igora Mitoraja właśnie w szkole, kiedy była wystawa w Warszawie, ponieważ ja kończyłam Szkołę i Studia w Warszawie, na Placu Zamkowym była właśnie wystawa rzeźb Igora Mitoraja i jednym z zadań z historii sztuki bodajże zostało nam przydzielone takie zadanie, żeby na tą wystawę się wybrać i potem ją opisać. I to był mój pierwszy kontakt. Rzeczywiście była to miłość od pierwszego wejrzenia, można powiedzieć. Te rzeźby od razu mnie zachwyciły, przemówiły do mnie, no jakby poczułam tą też wrażliwość artysty, ale potem gdzieś Igor Mitoraj wokół mnie krążył, gdzieś się przewijał i jak najbardziej wracałam do jego sztuki, natomiast przyszli inni bohaterowie na książki, jakieś inne tematy, inne sprawy i przed napisaniem, czy właśnie jakiś czas zanim się zabrałam do pisania, rozmawiałam z przyjacielem, który też jest wielkim fanem właśnie Igora Mitoraja, jego sztuki i podsunął mi taką myśl, żeby być może napisać biografię. I ja muszę powiedzieć, że nie podchwyciłam tego pomysłu, znaczy pomysł podchwyciłam od razu, ale raczej moja reakcja była taka, że no przecież na pewno już coś jest o Igorze Mitoraju, to jest niemożliwe, żeby nie było biografii. No i zaczęłam szukać, okazało się, że nie ma. I im bardziej nie było i im mniej tych informacji znajdowałam, tym bardziej czułam się zmotywowana, żeby coś jednak takiego bardziej całościowego stworzyć.
1: Ty też masz doświadczenie w pisaniu biografii, bo to nie jest twoja pierwsza biografia, którą się zajmowałaś.
2: Tak, to jest trzecia biografia. Pierwszą biografię napisałam o Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, drugą o Camille Claudel. Więc ten temat rzeźby troszkę do mnie wrócił i to też nie było zamierzone, to był w zasadzie taki szczęśliwy przypadek. Ale muszę powiedzieć, że ta biografia była pierwsza w sensie źródeł, ponieważ jeśli chodzi o książkę o Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i o Camille Claudel, to była książka napisana, siłą rzeczy były to książki pisane na podstawie źródeł pisanych, archiwów, listów przede wszystkim. Książka o Camille Claudel to jest książka napisana na podstawie korespondencji Augusta Rodena i Camille Claudel, więc to były biografie oparte na materiałach pisanych. Przy Igorze Mitoraju to była taka pierwsza książka w głównej mierze oparta na relacjach, na źródłach mówionych, na relacjach ludzi. No muszę powiedzieć, że to jest zupełnie inna praca z materiałem archiwalnym, zupełnie inna praca z materiałem mówionym. No, nie mniej fascynująca.
1: I teraz tak a propos Igora Mitoraja, chcę cię jeszcze zapytać, bo zaczęłaś te informacje na jego temat zbierać od końca, jak gdyby zaczęłaś w ten sposób pisać tę książkę. Jeszcze przejdziemy do tego, co było najtrudniejsze, ale myślę, że to był jeden z łatwiejszych momentów.
2: Tak, to jest też właśnie różnica między poprzednimi książkami a tą książką, ponieważ przy poprzednich biografiach rzeczywiście pisałam chronologicznie i prace nad książką przebiegały chronologicznie, też no, troszkę siłą rzeczy. jeśli chodzi o korespondencję na przykład. Natomiast przy Igorze Mitoraju materiały takie pisane rzeczywiście zbierałam na początku, natomiast książka jest napisana chronologicznie, natomiast materiały takie z wyjazdów, z podróży rzeczywiście zaczęłam od końca, czyli od Pietra Santa i muszę powiedzieć, że to też był szczęśliwy przypadek, ponieważ to był ostatni rok przed pandemią i jeszcze się udało do tych Włoch wyjechać i rzeczywiście zacząć od miejsca, no od miejsca, gdzie jest pochowany. Też tak pomyślałam, że to jest miejsce, od którego należy zacząć, skoro wybrał je i na miejsce no, ostatecznego, na miejsce pochówku, ale też na 30 lat życia to jest miejsce, od którego trzeba by zacząć.
1: Też do tej wizyty w Pietrasanta i do tego, że właściwie tam jest bardzo znany. Nie ma osoby, która by go nie znała. Wrócimy. Natomiast jeśli pozwolisz, porozmawiajmy o rodzinie. Bo myślę, że te początki życia Igora też nie były łatwe i też prosiłabym, żebyś o tym powiedziała, ale samo zbieranie informacji na ten temat też było dla ciebie utrudnieniem.
2: Tak. W ogóle jeśli chodzi o zbieranie informacji, to zaczęłam od takiej kwerendy źródłowej, jakby siłą przyzwyczajenia i siłą nawyku. Zaczęłam od kwerendy źródłowej i tych materiałów nie było zbyt dużo. Też często były tam stwierdzenia, które się wykluczają, stwierdzenia, które nie są do końca prawdziwe, które potem w czasie weryfikowania okazywały się zupełnie sprzeczne. I kiedy już sobie zrobiłam taką porządną kwerendę źródłową, no to zwróciłam się do rodziny, jakby naturalnym pierwszym krokiem było zwrócenie się do rodziny i tutaj się spotkałam z odmową rozmowy. Oczywiście ja 2, 3, 4 razy tą prośbę ponawiałam, ale też no, w pewnym momencie uznałam, że to jest też prawo do rodziny do po prostu odmowy takiej rozmowy. Więc rzeczywiście było to spore utrudnienie, jeśli chodzi o jego dzieciństwo. Też Igor Mitoraj nie lubił za dużo mówić o sobie. I tych wywiadów nie ma zbyt dużo. W zasadzie jest tylko jeden wydany wywiad Rzeka, w którym troszeczkę o tym dzieciństwie mówi, ale też bardzo sprytnie różne fakty troszeczkę ukrywa, zaciemnia generalnie swój obraz. Jeśli chodzi o dzieciństwo Igora Mitoraja, no Igor Mitoraj urodził się w Niemczech, gdzie w mieście Odran, gdzie jego matka przebywała na robotach przymusowych, a ojciec był oficerem Legii Cudzoziemskiej, z pochodzenia był Francuzem i tam przebywał w obozie jenieckim. Igor Mitoraj się urodził właśnie w takich warunkach. Potem trafił z matką do Drezna i z tego Drezna do Grójca, do wsi pod Oświęcimiem, skąd w dalszą drogę twórczą wyruszył.
1: To też jest ważne. Nie miał na początku łatwo, bo też był panieńskim dzieckiem, które wróciło ze swoją matką do wsi w Małopolsce i też musiał się w ten sposób tam odnaleźć.
2: Tak, trzeba pamiętać, jakie to były lata. To Igor się urodził w 1944 roku. Miał około 3 lat, jak w tym Grójcu z matką zamieszkał. No wtedy czasy były inne. Zofia Makina, bo tak się nazywała matka, była samotną matką. W dodatku no, ojciec był w zasadzie nieznany tak naprawdę, więc to gdzieś potęgowało ostracyzm, z którym się spotkał. I zresztą akurat o tym Igor mówił wprost właśnie w tym wywiadzie Blask Kamienia, że w zasadzie wsparcie miał tylko w wujkach, wujków, w dziadku, natomiast nie było to, nie miał jakiegoś solidnego wsparcia rodzinnego. Też trzeba pamiętać, że jego matka w Grójcu wyszła za mąż, za Czesława Mitoraja, stąd właśnie nazwisko Igor Mitoraj. Czesław Mitoraj przysposobił Igora, ale też no, pojawiło się rodzeństwo. I też Igor to bardzo, o czym sam zresztą mówił, bardzo mocno przeżył, no, odczuwał jako jakiś rodzaj konkurencji. No, było to na pewno dla niego trudne i te relacje też potem nie ze wszystkimi, ponieważ oczywiście z częścią rodzeństwa te relacje były pozytywne, no ale też sam mówił o tym, że układało się różnie.
1: tak a propos tego rodzeństwa, jedna z sióstr często później go odwiedzała, prawda?
2: Tak, tak. Z jedną z sióstr był szczególnie związany, bywało u niego i we Włoszech, i we Francji, gdzie też miał posiadłość, natomiast no, te kontakty były różne.
0: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.

0: Słuchasz Kulturologii.
1: Póki co złota polska jesień nam sprzyja i myślę, że to dobry pomysł, żeby wybrać się na Roztocze. A na jakie wydarzenia konkretnie, o tym będę rozmawiać z Dorotą Czarny z UKS Azymut Siedliska. Dobry wieczór, czy się słyszymy?
2: Tak, słyszymy się. Dobry wieczór.
1: W takim razie jest to zaproszenie na dwie imprezy. Roztoczańska mordęga, brzmi to rzeczywiście konkretnie, oraz na turystyczną imprezę na orientację spacerkiem po Roztoczu. I teraz to jest ważna rzecz, że to są wydarzenia, w których rzeczywiście zostawiamy nasz internet i GPS w telefonach w spokoju i próbujemy się zorientować w tym, co się dzieje w przestrzeni.
2: Dokładnie. Wybieramy się na Roztocze, a konkretnie do Krasnobrodu, przy ośrodku wypoczynkowym Jolanta. Będzie się znajdowało Centrum Zawodów. Wszyscy, którzy będą troszeczkę tutaj pobiegać, pospacerować, wyruszą do lasu.
1: I bardzo słabo słyszymy, także gdyby można było poprawić jakość internetu, to będę bardzo wdzięczna.
2: O, zaraz zobaczymy, czy teraz słychać
1: wspaniale,
2: lepiej.
1: O wiele lepiej, bardzo dziękuję. Teraz możemy konkretnie już rozmawiać o Roztoczu. Czyli tak, warto się wybrać. Obydwie imprezy, tak jak pani powiedziała, startują w Krasnobrodzie. I to jest bardzo ważna informacja, że to jest sobota 17 października. Najpierw może zacznijmy od roztoczańskiej mordęgi, bo to nie będzie pierwsza edycja.
2: My roztoczańską mordęgę zaczęliśmy organizować od 2022 roku. To była nasza pierwsza edycja jesienna, później zorganizowaliśmy drugą. Jak tak siadłam i zaczęłam liczyć po naszej rozmowie z panią, tak, to już będzie piąta jesienna edycja roztoczańskiej mordęgi, w tym trzy zimowe. Za każdym razem inny teren, inny las, inne troszeczkę okolice Roztocza.
1: Tym razem będzie zwiedzany Krasnobród i okolice, ale też powiedzmy o trasach, bo można się wybrać na przykład na trasę, która liczy 3 kilometry, ale można wybrać też chyba tę, która najbardziej jest popularna do tej pory, tak jak widziałam po zgłoszeniach, 25-kilometrową.
2: Tak, to są zawody, to właśnie taka impreza dla wszystkich, którzy chcieliby troszeczkę się poruszać. Są różne trasy w zależności od kondycji, od umiejętności. Wybieramy sobie albo spacer krótki, 3 km z rodziną, z dziećmi, osoby starsze, kiki, nordic walki, 5 km, może to być trasa 10 km, tutaj mamy z podziałem na kobiety i mężczyzn, no i dla tych wytrzymałych, którzy chcą się naprawdę sprawdzić w naszych terenach tutaj Roztocza, 25 km. Też na kobiety i na mężczyzn dzielimy kategorię.
1: I ważne jest bardzo to, o czym już też wspominałam, ale myślę, że warto to podkreślić, że obowiązuje, tak jak czytałam w regulaminie, ścisły zakaz stosowania innych map niż dostarczone przez organizatora.
2: Tak, zawsze jak organizujemy zawody tuż przed startem każdej kategorii tutaj jest tak zwana odprawa, czyli nasi organizatorzy omawiają i mapę, jak wygląda, co jest na niej zaznaczone, jak wyglądają punkty kontrolne, na co należy zwracać uwagę, mówimy o bezpieczeństwie, o tym, co należy ze sobą zabrać. No więc tutaj każdy przed wyruszeniem w trasę dostaje mapę od organizatora. Tą, którą mamy, jedynym urządzeniem, którym może się posługiwać, to jest kompas. No i tutaj wiadomo, że muszą mieć telefony uczestnicy, tym bardziej, że to jest 25 km do kontaktu z organizatorami, gdyby zaistniała taka potrzeba.
1: I ważne jest też to, że zgłoszenia przyjmujecie do najbliższej niedzieli.
2: Tak, formularz jest otwarty cały czas. Trzeba wejść na naszą stronę www.azymutsiedliska.pl i znaleźć właśnie wydarzenie Roztoczańska mordęga i z automatu jest tam taki formularz do uzupełnienia i tak serdecznie zapraszamy do udziału w zawodach.
1: I proszę mi jeszcze powiedzieć, bo tak czytałam o tym wydarzeniu, to jest zarówno wydarzenie skierowane do osób, które biegają, ale też niekoniecznie. Można też tę trasę tak pokonać spacerem.
2: Można spacerować, dlatego tutaj bierzemy pod uwagę to, że to jest sobota, to jest czas wolny, każdy chce spędzić ten czas jak chce. Jedni chcą pobiegać, że tak powiem, to ten czas, który spędzają w ciągu tygodnia w pracy, chcą, że tak powiem,

0: Więc jest dużo ciekawych miejsc, dużo ciekawych obiektów, które będą mijać po drodze, na które wcześniej, jak się wyrusza, to się nie zwraca uwagi. Więc tutaj my niejako, stawiając dane punkty, zmuszamy do podejścia w konkretne miejsce, żeby zobaczyć coś, co przykuje naszą uwagę i zachęcamy, żeby to oglądać.
1: Myślę, że w czasach, gdzie wszechobecny jest internet, to rzeczywiście jest wyzwanie. Wziąć mapę, kompas i tylko i wyłącznie z tego korzystać, żeby odnaleźć kolejne punkty.
0: Zgadza się. Na trasę warto też wziąć ze sobą wodę, jakąś kanapkę, bo wiadomo, że różnie może być, więc to jest podstawa do wyruszenia w drogę.
1: Jeszcze tylko wspomnijmy, bo jest też to inne wydarzenie 16-17 października. Tak, i to między innymi jest skierowane do szkół, ale też nie tylko.
0: Tak, to jest taka impreza dwudniowa. 16 to jest dla szkół podstawowych i rzeczywiście też tutaj są biegi przełajowe i też taka gra terenowa dla grup, bo wiadomo, że chcielibyśmy tutaj, żeby jak największa ilość osób poznała nasze okolice, bo mimo, że mieszkamy na Roztoczu, mimo, że znamy nasze niby miejscowości, ale tak na dobrą sprawę pokonujemy te trasy codziennie i nie zwracamy niejednokrotnie uwagi na coś, co inni podziwiają. I dlatego nawet od najmłodszych lat chcemy, żeby te dzieciaczki jak przyjadą ze szkołą czy z nauczycielami na zawody, to żeby się jeszcze przeszli i pozwiedzali. Bo z reguły Krasnobród to tylko zalew, ewentualnie miasto, to te okolice. A my zapraszamy do lasu, nad zalew. Drugiego dnia też mamy taki spacer po okolicy. I też dla dzieci, dla rodzin, dorosłych, seniorów, miłośników spacerków Nordic Walking. I też będzie można się przespacerować, też będzie można sobie tutaj przejść jedną trasę. Dla tych, którym jedna trasa będzie mało, będzie mógł sobie przejść drugą trasę, bo biorąc udział na przykład w roztoczańskiej modlędze, wybierze sobie trasę tą krótką, 3 km czy 5, przyjdzie, zregeneruje siły, stwierdzi, że ma ochotę przespacerować się jeszcze, więc pójdzie sobie na drugą
1: trasę. I kontynuuje.
0: Dokładnie, a można zdobyć tutaj medale i w jednej kategorii, i w drugiej.
1: A przede wszystkim spędzić czas w przepięknej scenerii.
0: Tak, ze wspaniałymi ludźmi, bo to przede wszystkim poznawanie ludzi. Jak ja to mówię, takich zakręconych pozytywnie, którzy naprawdę cieszą się z tego, że wychodzą z domu i idą, spacerują. Czytają mapę.
1: W takim razie zapraszamy zarówno na roztoczańską mordęgę, przypomnę to 17 października, ale także turystyczną imprezę na orientację spacerkiem po Roztoczu, to już 16 i 17 października. Zgłaszać się można do 11 października. Wystarczy wejść na stronę Uczniowskiego Klubu Sportowego Azymut Siedliska i tam się zgłosić. A ja bardzo dziękuję pani Doroto za rozmowę. Moją gościnią była Dorota Czarny z UKS Azymut Siedliska. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: I to wszystko w dzisiejszej Kulturologii. Za sterami czuwał Mateusz Wiak, za chwilę Kuba Czerniak i Centrum w Mroku. Ja nazywam się Agnieszka Józwik. Do usłyszenia za tydzień.
2: To jest Kulturologia w Akademickim Radiu Centrum.

Mam taką wizję, że gdyby Andrew Eldritcha z Sisters of Mercy zapytać: Andrew, co chciałbyś zmienić w swoim życiu, gdybyś mógł cofnąć czas, jaką jedną rzecz byś zmienił w swoim życiu, to mam wrażenie, że powiedziałby: nie tam rozpad Sisters of Mercy, nie wydawałbym częściej płyty, tylko powiedziałby produkcję swoich płyt, bo ona ciągle mnie uwiera. Okej, może nie uwierała w latach 90., gdy poznawałem twórczość Sisters of Mercy, z kilkuletnim opóźnieniem w stosunku do wydawania tych płyt, ale jak słuchamy tego w 2026 roku, 8 października w Radiu Centrum, w audycji Centrum w Mroku, to jednak to uwiera produkcja tych płyt Sisters of Mercy i to chyba wszystkich. Nawet Vision Thing, która jest tak najbardziej prosta, rockowa, no to jednak tak troszkę płasko to brzmi. A ci, którzy znają tę audycję Centrum w Mroku, to wiedzą, że mój słuch jest bardzo słaby, jeśli chodzi o takie muzyczne smaczki. Ja wychwytuję, czy jest ładna melodia, dobry refren i czy fajnie się to nuci, a takie niuanse, a to już niestety przekracza moje zdolności wysłuchiwania utworów. Ale nawet ja słyszę, że to jest tak płasko zrobione. Dobry wieczór, Sisters of Mercy na Dzień Dobry w Centrum Mroku. Kuba Czerniak przed mikrofonem. Zapraszam do godziny 22. Przez chwilę jeszcze przebojowo.

Takie zestawienie z kluczem. Kto się domyślił, jaki klucz? Jeśli ktoś tak, to gratuluję. Jeśli nie, to już spieszę wyjaśnić. Dwa razy w okolicach Bauhausu, no bo najpierw Peter Murphy, a więc wokalista, lider tej grupy w nagraniu Cut You Up, a potem Daniel Ash, jego taka boczna formacja, którą założył sobie właśnie nie zamiast, a trochę tak z boku grupy Bauhaus, kiedy jeszcze był w Bauhausie, Tones on Tail i single Performance z 1984 roku. To nagranie czekało 4 miesiące na zaprezentowanie, tak około, bo usłyszałem je tuż przed wakacjami w audycji Krzyśka Nowaka, czyli u nas w Radiu Centrum po 22 w czwartki. Zanim zabrałem się ze wszystkim z płytami i ze wszystkim do domu, to jeszcze chwilkę posłuchałem tutaj na żywo na miejscu Krzyśka Nowaka grającego Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki i usłyszałem Tones on Tail Performance i bardzo miłe to było przypomnienie tego nagrania. Być może gdzieś słyszałem je jako dzieciak, chociaż wtedy miałem niewiele lat, gdy to się ukazało, ale później w młodości na pewno tak. No bo Tones on Tail to było coś, co zahaczyłem na fali takiego odkrywania muzyki Bauhaus i innych, powiedzmy, gotyckich zespołów. No więc i Tones on Tail gdzieś tam się trafiło w moim odtwarzaczu, pewnie nawet wtedy jeszcze kasetowym. I gdyby ktoś z was chciał, żeby Krzysiek Nowak wam coś miłego przypomniał, to polecam słuchać dziś Radia Centrum po godzinie 22. A do tego czasu Centrum Roku, co dziś w programie, będą nowi artyści, będą nowe nagrania i to nawet całkiem sporo tych nowych nagrań. Będzie przynajmniej jeden numer, który strasznie mi się muzycznie podoba. Tekstowo tak nie wiem, jakoś nie chwyta mnie, ale muzycznie bardzo mi dobrze wszedł. I to też taki artysta, który przymierza się do wydawania chyba całej płyty, bo na razie jakieś tam epki, single, choć na scenie muzycznej nie jest nowicjusz. Ale w audycji będzie po raz pierwszy ten artysta w naszym programie w Centrum w Mroku. Będą nagrania koncertowe, będą też zapowiedzi nowych płyt i pierwsza już jest teraz grupa Black Doll Drums, bodajże w listopadzie będzie miała nową płytę, a to jest ich najświeższy singiel.

Najpierw grupa Black Doldrums, która brzmiała kompletnie jak Joy Division, aż sprawdzałem w internecie, kto jest autorem tego utworu i nie ma tam nikogo z Joy Division wpisanego. Żaden tam Ian Curtis czy Peter Hook się nie pojawiają, więc no niby to jest ich własne, ale brzmi tak bardzo jak Joy Division. Brzmi bardziej jak Joy Division niż jakieś 40% utworów autorstwa Joy Division, no ale widocznie jest to wszystko legitne. A zaraz potem polski zespół Agonized 2 i nagranie Negative Space, dosyć świeże, bo to 2026 rok. Pozostajemy przy polskich zespołach, które nagrywają po angielsku, choć grupa Under the Skin raz na jakiś czas wrzuca jeden utwór po polsku, a chyba coś się zdarzyło, tak mi się wydaje. Na pewno jeszcze, gdy Void był w Def Jam Project, to się zdarzyło, natomiast na ogół nagrywają po angielsku. I dwa numery z ich ostatniej płyty z płyty Never Return.

Under the Skin i dwa nagrania, Dance Die, a potem Exit Wounds. To tak dla przypomnienia, bo dobrej muzyki nigdy dość, ale zapowiadałem, że dziś będzie też premierowa i muzyka, i premierowy artysta, choć jak wspominałem, nie jest kompletnie nowy na scenie muzycznej, bo on zaczynał w Szwecji, w Landskronie, u siebie w rodzinnym mieście w latach 80. w synthpopowym zespole Voltage. Nie wiem, czy to jest, bo to chyba nie jest po angielsku, więc może to jest po szwedzku, ale tak jak Voltage, tylko przez W, a nie przez V. I ten zespół tam trochę pograł, trochę nie pograł, ale nic z tego większego nie wyszło. Natomiast, jak sam mówi, muzyka cały czas z nim gdzieś tam była i teraz powrócił pod swoim imieniem i nazwiskiem jako, albo pseudonimem, ale wydaje mi się, że imieniem i nazwiskiem jako Patrick Adolfsson. A przyznaje się wprost do tego, że uwielbia The Cure i Depeche Mode i że to jest dla niego inspiracja. Dla mnie troszkę może aż tak zbyt przerysowane są, czy gdzieś tam teksty, czy okładki jego epek, czy singli, ale muzycznie bardzo fajnie, zwłaszcza pierwsze nagranie. Tytuły też są takie trochę aż za bardzo, bo Never Been Happy Before, nigdy nie byłem szczęśliwy, chociaż to może jest optymistyczne, nie wiem. Bo może wreszcie jest. No i drugi tytuł, Barbie is Dead. I na okładce, jak się domyślacie, jest taka czarno-biała okładka i jest laleczka Barbie, która lata świetności miała w latach 80. chyba. Więc tytuły takie i teksty nie zawsze do mnie trafiają, ale muzycznie bardzo fajnie, zwłaszcza pierwszy numer, choć i drugi jest naprawdę okej. Never Been Happy Before i Patrick Adolfsson.

Patrik Adolfsson ze Szwecji, dwukrotnie. Ciekaw jestem waszych odczuć. Muzycznie jak najbardziej tak, a tak poza tym to nie wiem, ale czekam na całą płytę. Niektóre inne jego nagrania, bo jest kilka, trochę bardziej rockowe, gdzieś bardziej w kierunku choćby Vision Thing grupy Sisters of Mercy, ale widać, że niejedną płytę, którą lubimy w Centrum Mroku, on już słyszał i nawet dosyć dobrze sobie przyswoił. A teraz grupa artysta The Sick Man of Europe, a więc chory człowiek Europy. I z tego, co czytałem, to ten termin to określenie, którego użył car Mikołaj I pod adresem Imperium Otomańskiego. I tak sobie pomyślałem, byłoby tak historycznie bardzo przewrotnie, ironicznie, gdyby jakiś turecki artysta, jest ich przecież trochę grający taką muzykę, którą my tutaj w czwartki prezentujemy, choćby Shipas Teway, ale przecież nie tylko, gdyby jakiś właśnie artysta z Anatolii na przykład nazwał siebie swój projekt The Sick Man of Europe. Ale prawda jest troszkę bardziej banalna. To jest pseudonim kogoś, kto pochodzi z Londynu, tworzy w Londynie i inspirował się i też wprost przyznaje choćby grupą Bauhaus czy Joy Division. Czy będzie to słychać w nagraniu? To sami za chwilkę zobaczycie, a właściwie usłyszycie. The Sick Man of Europe, a potem dwa nagrania koncertowe, ale już zespół z Wielkiej Brytanii, choć nie z Londynu, a koncerty będą z Niderlandów. Ale na razie The Sick Man of Europe.

Klub Paradiso w Amsterdamie i grupa East East w dwóch nagraniach, w bardzo dobrych wersjach koncertowych. Ale jak mówiłem przed tygodniem, ten klub sprzyja takim wersjom. Joy Division jest koncert nagrany też w klubie Paradiso w Amsterdamie, ale i przed tygodniem wspominałem o Editors i tak sprawdzałem, jak z tą płytą, czy to jest jakiś krążek dodatkowy, bo mówiłem wam, że to była reedycja płyty The Backroom i potem sobie przypomniałem, że ja nie tyle słuchałem tego koncertu, co ja pamiętam Toma Smitha grającego na fortepianie, więc pianinie, fortepian to Chopin, czy Chopina, a nie pianino, więc na pianinie i to widziałem, w sensie nie byłem tam w Amsterdamie, ale widziałem film, więc ta płyta dołączona do The Backroom to była płyta DVD i tam było może z 6, może z 8 utworów, ale właśnie wersje koncertowe, ale wideo. Stąd i tam jest świetna wersja Camera z ich debiutu. A teraz będzie 8 płyta za 3 tygodnie i 1 dzień. Tak, 30 października ukaże się 8 krążek Editors Surface Echo and Sound. A przy okazji potem będą koncerty. Będzie trasa duża koncertowa i w ramach tej trasy zespół przyjedzie do Polski 10 lutego przyszłego roku oczywiście i zagra w klubie Stodoła. A z kolei i tam ich chyba widziałem pierwszy raz. Tak, w Stodole. To nie wiem, czy to jest taki awans, że zaczynaliśmy od grania w Stodole i wracamy do Stodoły, które jest mniejszym klubem niż choćby Progresja. Proxima, Progresja. A z kolei wcześniej jeszcze grupa Editors zagra w Polsce już 14 listopada, ale to będzie nie jakiś jeden ich wielki koncert, tylko będą główną gwiazdą festiwalu Inside Seaside 2026 zagrają w Gdańsku. A więc jakby ktoś chciał ich posłuchać na żywo, to 14 listopada Gdańsk i 10 lutego przyszłego roku w Warszawie. A jakby ktoś chciał posłuchać tych nowych nagrań od grupy Editors, no to dwa już teraz przed nami.

Jest coś takiego jak piosenka tytułowa dla płyty, czyli utwór, który ma taki sam tytuł jak cała płyta, jasna sprawa. Ale nie wiem, czy pamiętacie, kiedyś tutaj w Centrum Roku wymyśliliśmy sobie taką kategorię piosenki prawie tytułowe i to były piosenki, których tytuł odbiega od tytułu całego krążka, ale zawierają frazę, która jest tytułem płyty. No i tak jest z tym nagraniem. To była grupa Editors i piosenka Call It In, ale fraza Surface Echo and Sound pojawiała się nie raz i nie dwa właśnie w tym utworze, więc to była kolejna z cyklu prawie tytułowych piosenek w naszej audycji. I nie wiem, czy nie było tak samo z płytą The Backroom, że tam gdzieś w jakimś utworze się to pojawia, a może wszystkie płyty Editors tak mają? Ha! Trzeba by to posłuchać i sprawdzić. Niedaleko pada Editors od Interpolu. Ja wiem, że najpierw był Editors, a teraz będzie Interpol i można było powiedzieć odwrotnie, ale wydaje mi się, że jednak niedaleko pada Editors od Interpolu, a generalnie wszystko niedaleko od Joy Division. Interpol wydał swoją nową płytę w wakacje. To była płyta pod tytułem This Mirror Weighs a Ton. Przed tygodniem jedno nagranie w naszej audycji, a dziś dwa kolejne. Mam takie wrażenie, że do mojej, nie wiem, może to jest kwestia wieku, nastroju, humoru, a może tak jak już mi się zmieniło, a może po prostu lepiej wyszły te spokojne nagrania. Bo bardziej do mnie trafiają te delikatne, spokojne utwory z najnowszej płyty Interpol, niż te takie bardziej dynamiczne. A kiedyś było trochę tak, a trochę inaczej, no bo i The Henry Manover mi się podobał i większość spokojnych utworów z debiutu Stern on the Bright Lights. A z tej płyty te spokojniejsze i dwa takie przed nami. Grupa Interpol.

Tym nagraniem, kompozycją Sudden, kończy się właśnie nowa płyta grupy Interpol. Bardzo ładne, bardzo spokojne, ale w jakiś sposób urzekające. Może jeszcze Interpol powróci za tydzień w naszej audycji z tej nowej płyty, a tymczasem obiecałem, że myślami i wspomnieniami wrócimy do koncertu grupy Cold Cave na festiwalu w Bolkowie. Zagrali 10 utworów z tego, co liczyłem na palcach w kieszeni. To nie był jakiś bardzo długi koncert, ale oni nie byli główną gwiazdą tego dnia. Grupa Skald była tym headlinerem niedzieli festiwalowej, ale wydaje mi się, że to był bardzo dobry koncert. Dobrze zagrany, bardzo fajny kontakt z publicznością, choć sam Wesley Isolt sprawił wrażenie takiego, na początku takiego trochę nieprzystępnego, wysoki w czarnym, skórzanym płaszczu, ale potem widać było chyba, że dobry czas spędzają w Polsce i z tego, co gdzieś potem chyba wrzucał na, nie wiem, czy Instagram swój, czy jakieś tam inne media społecznościowe, to wyglądało na to, że, i trudno w to uwierzyć, że oni przylecieli specjalnie ze Stanów, zagrali koncert i wrócili do Stanów. No ja bym przynajmniej zobaczył, nie wiem, Kraków i Wieliczkę, albo może przy okazji Budapeszt, Berlin i Pragę i Wiedeń. Ale wydaje się, że oni nawet nie próbowali zwalczać jetlaga, tylko taki ten czas był jakiś rozmyty dla nich pewnie. Przylecieli, zagrali, wrócili do siebie, do Stanów. Ale wspominałem o tym, że było takie jedno wzruszające wydarzenie, kiedy jedna z fanek artysty trzymała przez, no chyba cały dzień w pierwszym rzędzie, albo prawie cały dzień, żeby być w pierwszym rzędzie przy barierkach, bukiet z, to może były słoneczniki? Może tak? Znaczy, tak, to chyba były słoneczniki. Ja w kwiaty jestem kiepski. I te kwiaty przekazała artyście. No i on potem z tymi kwiatami i chodził, i śpiewał, i też był taki fragment piosenki, gdzie kucą naprzeciwko niej, ona w pierwszym rzędzie, no i tak jakby specjalnie dla niej zaśpiewał zwrotkę, więc to było bardzo takie ładne z jego strony. Ale na koniec myślałem, że tak bardzo atmosfera bolkowa go rozgrzała, że aż zdjął ten swój długi, skórzany płaszcz, on po prostu go zdjął i oddał tej fance. Więc to pomijam, jaka jest cena długiego, skórzanego płaszcza, natomiast jaka wartość dla fana nie kupić sobie go gdzieś tam w internecie podobny jak ma artysta, tylko dostać nawet nie dokładnie taki sam, ale ten sam, którego artysta używał na iluś tam swoich koncertach. No bardzo mi się to podobało, bo są artyści, którzy tam nawet koszulki nie rzucą albo tej kostki od gitary, a tutaj taki wielki płaszcz przekazał fance. Bardzo ładny, ładny gest. A propos przekazywania ubrania publiczności, pamiętam jak kiedyś na koncercie, pierwszym koncercie Morrissey'a, na którym byłem, to było w Warszawie, chyba w Stodole, tak, to było w Stodole. Morrissey miał taką fioletową koszulę i rzucił ją w tłum. To strzępy zostały z tej koszuli. Każdy chciał mieć chociaż skrawek koszuli Morrissey'a dla siebie. Dziś nie będzie Morrissey, ale Cold Cave już teraz z pewnością i to dwa nagrania, te, które były podczas tego koncertu w Bolkowie. Blackberries i Everlasting.

Cold Cave i Everlasting, a wcześniej ten sam zespół w nagraniu Black Berries. Aż mi bardzo pasowało do tego Everlasting nagranie No One Left, Adonis Adonis i na featuringu Actors. No ale to tak jest, że zajawka w głowie, ale rym w notesie, czyli jakby mam pomysł, ale audycja jest ułożona i nie chciałbym jej zmieniać. Przed nami dwa remiksy. Nieprzodkowo pojawiły się teraz, no bo jeden z nich zrobiła właśnie grupa Cold Cave. Messa to jest wykonawca tytułu nagrania Atraces, no i właśnie Cold Cave Remix w podtytule. A potem nagranie, które znacie choćby z tej audycji, czyli Despoiled i kompozycja When It Rains, ale w remiksie Suzy Sabotage. Dwa remiksy i dwa bardzo dobre remiksy.

When It Rains i grupa Despold w remiksie Suzy Sabotage. Przed tygodniem prawie na zakończenie była norweska artystka mieszkająca w Kopenhadze, Oyun, która dzień później grała koncert w Polsce na Junior Jazz Festival, chyba taka była nazwa. I jakoś nikt nie narzekał, że dziwna artystka, że takie zaspokojne, więc dziś może jeszcze jedno nagranie od tej pani, od Oyun, Take Me Out, ale to nie będzie cover Franz Ferdinand, bo to chyba był ich numer. To będzie jej autorska kompozycja i to prawie na zakończenie, potem jeszcze trochę spokojnej muzyki, ale na razie Oyun. To see what I've done.

Tak, to nagranie tak właśnie się nagle kończy, co jest trochę przykre, słabe, bo tak fajnie wycisza, usypia, a tutaj taki nagłe szarpnięcie. Ja was nie chcę usypiać, za chwilę na moim miejscu Krzysiek Nowak i Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki, choć ostatnie nagranie dziś długie i takie bardzo spokojne, bo podobnie jak przed tygodniem, w innym utworze, ale również Max Richter. Kuba Czerniak, to było Centrum w Mroku, za chwilę playlista pojawi się na naszym profilu na Facebooku wraz ze zdjęciem z Castle Party z tymi słonecznikami. Wtedy sprawdzicie, czy na pewno znam się na kwiatach. A my słyszymy się normalnie za tydzień o godzinie 20. Dziękuję za dziś i dobrych snów.

To było Centrum w mroku. To był Max Richter. Czytał Kuba Czerniak. A minęła godzina 22. Przed mikrofonem Krzysiek Nowak. Centrum rozprzestrzeniania muzyki. Będziemy razem do 23.

Można mieć wrażenie, że 23 jeszcze nie minęła, ale to takie wrażenie jeszcze będziecie mieli może przez kilka minut, za chwil kilka. Then Comes Silence, tak nazywa się ta formacja i ona mogła się pojawić w audycji Kuby, ale nie wcześniej, czy nie później niż 5 lat temu. Zespół szwedzki, przypomnę, tylko pod właściwie dowództwem wokalisty i lidera Alexa Svenssona. To jest człowiek, który no, ma fajny głos, prawda? I który szykuje z zespołem właśnie nowy album. Będzie się dokładnie nazywał tak jak to nagranie. Remaker, Redeemer, odnowiciel, odkupiciel. Będzie chyba Kuba miał co grać. Ja na razie tylko się skupiłem na tym jednym nagraniu, ale no, kto wie. Jak cały album się ukaże, może jeszcze coś. To był początek, to jest całkiem nowe nagranie. I takich nowych nagrań będziemy mieli dzisiaj sporo, ale będą dwie również czterdziestki już tradycyjnie, gdzieś w okolicach połowy audycji i właściwie nie dwie. Możemy się nawet umówić, że trzy, bo ta trzecia będzie w krótkim, ale jakże pięknym fragmencie. Centrum rozprzestrzenienia muzyki. Gramy. Gramy w tym momencie bardziej eksperymentalnie i psychodelicznie. Jest taki zespół, który istnieje już całkiem sporo czasu. Prawie 20 lat. Atomic Fruit.

Atomic Fruit Medicine to fragment jeszcze z czteroutworowej małej płyty, ale to jest zapowiedź albumu, który za 2 tygodnie już będzie w całości. Atomic Fruit, zespół z Berlina i tworzony przez artystów z różnych krajów, między innymi ze Szwecji, Francji, z Włoch. Ale dobrze się tego słucha. Ten album będzie się nazywał Serpentine i będziemy go wyglądać i nasłuchiwać. W tamtym tygodniu wyglądaliśmy i oczekiwaliśmy z niecierpliwością, jak brzmi w całości nowy album Johnego Marra. A więc Pan Kowalski, numer 2 w całkiem nowej odsłonie.

In and Out of Love to Johnny Marr z najnowszej płyty, najbardziej chyba smithowski numer na całej płycie, ale to dopiero po drugim przesłuchaniu, więc mogę się mylić. Centrum rozprzestrzeniania muzyki na chwilę znowu będzie poczucie, że 23 nie minęła. A to dlatego, że pojawi się teraz artysta, który co prawda mógłby się nawet pojawić w ramach 40-latki płyty, bo artysta właśnie w latach 80. zaczynał swoją w ogóle przygodę i to wcale nie taką marną. Pochodzi z Australii w ogóle i nazywa się George Pappas. W latach 80. był taki moment, kiedy miał chwilę świetności, bo nie wiem, czy ktokolwiek kojarzy taki przebój. W 1986 roku zespół Real Life miał przebój Send Me an Angel. I tam właśnie śpiewał George Pappas. I to był taki moment, kiedy no cóż, no na moment zabłysnął, ale potem okazało się, że założył swój własny zespół i do dzisiaj funkcjonuje właściwie jako jednoosobowy projekt pod nazwą Alien Skin. Alien Skin szykuje też nowy album i jest znowu epka, na której znalazłem dwa, moim zdaniem, fantastyczne nagrania. Black Raincoat i Dead Love Lives Forever. Alien Skin dwa razy.

Alien Skin, artysta z Australii, który w tym roku zdążył już wydać 4 małe płyty. Ta ostatnia, Black Flower Remember, jest dostępna oczywiście na platformach streamingowych, ale szersza jej wersja, o kilka utworów więcej, można znaleźć na Bandcampie. To taka muzyka, która już od 6 lat w wykonaniu tego artysty jest dedykowana jego żonie, która zmarła w 2020 roku i właściwie cała muzyka od tamtego czasu jest inspirowana tą utratą i pamięcią jemu najbliższej osoby. Podobnie jest z utworem, który nagrał zespół Mystery Jets. To nagranie z ostatniej ich płyty, które się nazywa Soul River, również jest poświęcone pamięci bliskiego przyjaciela, który odszedł.

To był zespół Mystery Jets w jednym nagraniu z ich najnowszej płyty, zatytułowany utwór Soul River. Centrum rozprzestrzenienia muzyki, jesteśmy w połowie audycji, która najczęściej o tej porze prezentuje właśnie coś w starym stylu, czyli płytę sprzed 40 lat. Jedna z dwóch to, myślę, że mało znana w naszym kraju formacja, artysta odrobinę może rozpoznawalny, ale kompletnie nie zrobił zawrotnej kariery w Europie. Za to ogromnie ceniony w Stanach Zjednoczonych. Robin Hitchcock. Robin Hitchcock nie ma nic wspólnego z Alfredem Hitchcockiem. Artysta, który właściwie pochodzący z Wielkiej Brytanii wziął gitarę i zaczął nagrywać takie proste utwory w stylu lat 60. W dobie, kiedy wszyscy grali mocno syntezatorowo, grali New Romantic, w momencie, kiedy już też pojawiała się muzyka metalowa dość znacznie, Robin Hitchcock postanowił grać proste utwory, które miały być chwytliwe i rzeczywiście były, miały świetne teksty i co ciekawe, stały się kultowe w Stanach Zjednoczonych, w środowiskach akademickich najbardziej, bo nawet stworzył się tam tak zwany nurt college, music college pop. No właśnie. Pierwsza płyta, którą nagrał Robin Hitchcock z zespołem The Egyptians, miała miejsce w 1985 roku, ale tak naprawdę właśnie album Element of Light był tym, który pozwolił mu mocno wypłynąć. I po te płytę sięgamy w tym momencie. Dwa fragmenty, które oprócz tego, że będą pokazywały fantastyczny zmysł kompozytorski samego Hitchcocka, to jeszcze będą pokazywały również wpływ muzyki nowofalowej, bo taka również na tym albumie jest miejscami. I takie dwa utwory wybrałem, które są dosyć lotne i nośne. Pierwszy z nich, If You Were a Priest, gdybyś była księdzem, co absolutnie zwariowana, trochę surrealistyczna pieśń do ukochanej, która pokazuje trochę obsesyjne, ale absolutnie zwariowane podejście do miłości. I druga, Somewhere Apart, Robin Hitchcock and the Egyptians, przed nami w dwóch utworach.

Robin Hitchcock and the Egyptians. To zespół, który w sumie nagrał razem 7 albumów i te wszystkie 7 albumów dzięki współpracy z AMM Records, to w Stanach Zjednoczonych. Tak, Element of Light, który ukazał się tak naprawdę w 1986 roku, nie wiadomo kiedy. Nie ustalono dokładnie, co najlepiej pokazuje, jak daleko to się działo i jak mało wtedy było uważnych archiwistów. Ale zakładamy, że to było jesienią. 40 lat minęło od momentu ukazania się tego albumu, który miał ogromny wpływ na muzykę lat 90. Nie tylko psychodelia, ale college rock czy alternatywa lat 90. gdzieś tutaj się zaczynała. A druga 40-latka na dzisiaj, myślę, że aż tak dużego wpływu nie miała na rozwój muzyki, ale miała na pewno duży wpływ na historię tego zespołu, bo po 1984 roku, kiedy ukazał się album Junk Culture, jedna z moich ulubionych płyt grupy Orchestra, Man of Us in the Dark, ale nie dlatego, że ona w całości jest fantastyczna, ale dlatego, że zawiera jedne z piękniejszych fragmentów w całej ich dorobku, to okazuje się, że kontynuacją tego, co się wydarzyło wtedy, był właśnie album The Pacific Age, który ukazał się 29 września, a więc niewiele się już spóźniliśmy, 1986 roku jak najbardziej. Album, który już w trakcie nagrywania doprowadził do rozłamu i do rozejścia się Paula Humphreysa i Andy'ego McClaskiego. Panowie na 25 lat nie wchodzili razem do studia, ale na tym albumie jest jeszcze kilka dobrych momentów, które pokazują, że zespół już był na innym etapie, że już grał bardziej orkiestrowo, że te aranżacje miały więcej rozmachu, no i bardziej skłaniali się ku muzyce lżejszej, nie tak ambitnej jak na pierwszych płytach. The Pacific Age. W dwóch fragmentach nasza 40-latka, druga dzisiaj, i to będą, myślę, że najlepsze utwory na tym albumie.

The Pacific Age, tytułowe nagranie, a wcześniej jeszcze Flame of Hope, grupa Orchestra Models in the Dark z 40-letnim stażem, płyta, która co prawda przez Andy'ego McClaskiego często wymieniana jako jeden z najsłabszych momentów w całej ich karierze, to jednak poradziła sobie wtedy, nawet dotarła do 15 miejsca na brytyjskiej liście przebojów. A w takim razie zamykamy dzisiejszy kącik 40-latek, ale uchylamy na moment jeszcze drzwi, bo w 1986 roku zespół WW, tak, zespół WW wszedł do polskiego radia i zarejestrował kilka nagrań. 7 albo 8. I jedno z tych nagrań właśnie ujawnił przed momentem, a za tydzień odkryje nam wszystkie 7, które wtedy zostały zarejestrowane. Więc umówmy się, że to będzie taka nasza jeszcze jedna dodatkowa 40-latka, ale na razie w jednej odsłonie. Powód, jak Waglewski wtedy śpiewał. Posłuchajcie.

tylko czterech ich było w studio. Andrzej Ryszka, Mateusz i Jan Pospieszalscy i Wojciech Waglewski. Prawda? 40 lat temu było dużo pięknej muzyki w tamtym czasie. Ciekaw jestem całej tej sesji. Za tydzień jej jeszcze nie poznamy, ale może za dwa, kto wie. No i zamykamy dzisiejsze spotkanie. Zamykamy utworem, który miał się pojawić w tamtym tygodniu, ale najwyższy czas, żeby zamknął dzisiejsze nasze spotkanie. Zespół Blond Redhead to jeszcze nie jest zapowiedź nowej płyty, ale to jest na pewno zupełnie nowe nagranie. Centrum Rozprzestrzeniania Muzyki powróci za tydzień. Krzysiek Nowak, dziękuję za ostatnią godzinę. Dobrej nocy.